0: pastelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuć

0: Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
3: Trawnik, kwiaty?
2: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: I po reklamie.
4: Wiktor Jakmiecik, dzień dobry, witajcie w czwartek, coraz bliżej już końca tygodnia. Jaka pogoda nas dziś czeka w Kielcach? Temperatura w okolicach 30 stopni, oczywiście odczuwalna będzie dużo wyższa. Bez opadów deszczu i z dużą ilością słońca przez cały dzień. A na kieleckich ulicach oczywiście jeszcze spokojnie, ale tak przypominam drodzy kierowcy o remontach, jakie trwają w Kielcach. To na przykład jest ulica Warszawska, Brzosowa, Jagiellońska czy ulica Malików.
5: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. To nie były ćwiczenia. W Lublinie i na Lubelszczyźnie w nocy zawyły syreny alarmowe. Systemy ostrzegania uruchomiono w związku z rosyjskimi atakami rakietowymi na Ukrainę, także w rejonach przy granicy z Polską, mówi nam Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego.
6: Alarmu nie objęły północne powiaty województwa lubelskiego. Jest to procedura wszczęta zgodnie z dyspozycją Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
5: A Rosja zaatakowała wiele regionów Ukrainy przy użyciu dronów i rakiet. W Krzywym Rogu zginęło 6 osób, w tym 2 dzieci. 8 osób zostało rannych. Ofiary są także w Kijowie i w obwodzie połtawskim. We Lwowie trwa akcja po zniszczeniu budynków mieszkalnych. W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę poderwano polskie myśliwce, ale alarm w Polsce jest już odwołany. Tusk i Zełenski spotkali się w Lublinie. Rozmawiali o inwestycjach i współpracy antybalistycznej. Ukraiński przywódca wraca z USA, gdzie spotkał się m.in. z Donaldem Trumpem. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimow.
7: Spotkanie miało charakter roboczy, nie było po nim konferencji prasowej. W mediach społecznościowych premier Donald Tusk przekazał, że został poinformowany o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. Omówione zostały też kwestie inwestycji na Ukrainie, wsparcia jej w walce z Rosją czy współpracy antybalistycznej. Zełenski informował, że Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Wcześniej taka deklaracja padła też podczas szczytu NATO. Polski rząd z kolei zaproponował stronie amerykańskiej współpracę w tej kwestii i produkcję na terytorium naszego kraju. Na razie jednak nie ma informacji, żeby w tej kwestii zapadły jakiekolwiek decyzje.
5: Była to pierwsza, choć robocza wizyta ukraińskiego prezydenta w Polsce od czasu kryzysu w relacjach Warszawa-Kijów. Łącznie pokona ponad 800 kilometrów. Takie wyzwanie stawia sobie Oliwia Rusoń z Radzenia Chełmińskiego. 10 sierpnia wyruszy ze Świnoujścia, by dotrzeć na Giewont. Trasę chce pokonać w niespełna 3 doby na własnych zasadach i bez przerwy na sen.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i watnia. Muszynianka.pl.
8: SK2 Sport.
5: Kompromitacja Lecha Poznań. Kolejorz odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów mimo 3-bramkowej przewagi po pierwszym meczu. Przegrał u siebie z Ochus 1-4, a o awansie Duńczyków zdecydowały rzuty karne.
9: Daliśmy ciała i tyle. Mieliśmy wszystko w swoich rękach, a dzisiaj odpadamy i tyle.
5: Mówił w rozmowie z TVP Sport piłkarz Lecha Filip Jagiełło. Kolejorz jako pierwszy w historii odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów mimo wygranej na wyjeździe różnicą 3 goli. Z europejskimi pucharami żegna się też Górnik Zabrze. Remis z Fenerbahce nie wystarczył do odrobienia straty w pierwszym meczu.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i watnia. Muszynianka.pl.
10: To powinno być nowe polskie przysłowie. Jest już nie dla psa kiełbasa, powinno być nie dla polskich drużyn Liga Mistrzów. Coś w tym jest. Dzisiaj bardzo upalny dzień, 30, przedostatni dzień lipca. Witam was bardzo serdecznie, Dawid Wajda. 3 po 6. Musimy się jakoś chronić. Ci, którzy pracują na zewnątrz, ci, którzy pracują w środku. Mam nadzieję,

0: prawie 10 minut
1: po 6. Budzimy się, wstajemy i nie rozgrzewamy się za bardzo z samego rana, bo cały dzień dostatecznie nas rozgrzeje. Przypominam o fali upałów, która już przyszła i będzie. Słupki rtęci dzisiaj pokażą bardzo wysokie wartości w całym kraju. 30 dzień lipca, czwartek, Julia, Piotr, Leopold, Ingeborga, Rościsław, Zdobysław i Abdon obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj dzień serniczka dla miłośników serniczka i Międzynarodowy Dzień Przyjaźni dla

30 dzień lipca, czwartek, Julia, Piotr, Leopold, Ingeborga, Rościsław, Zdobysław i Abdon obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj dzień serniczka dla miłośników serniczka i międzynarodowy dzień przyjaźni dla...

Oczywiście, ale zawsze w wakacje najbardziej tęskniło się za przyjacielem ze szkolnej ławki. Nieprawdaż? Czy pamiętacie w ogóle jeszcze swojego przyjaciela ze szkolnej ławki? Miał jakąś ksywkę? Może chcecie go ciepło wspomnieć na antenie? Zapraszam, jak zawsze, numer do waszej dyspozycji, nasz Messenger, gdzie można zostawiać swoje głosówki. 726-826-826. Dajcie znać, czy za kimś tęsknicie, z jakimś przyjacielem i chcielibyście go wspomnieć. Co prawda nie ze szkolnej ławki, ale ja żąbę! Gdzie jest?

0: No i ten prawdziwy przyjaciel wszystko dał. Chociaż żony nie dał, to i tak przyjaciel sobie wziął. 17 minut po 6:00 idealna piosenka na Międzynarodowy Dzień Przyjaźni od Krzysztofa Krawczyka. Dzisiaj o tych właśnie naszych przyjaciołach, o których być może już delikatnie zamglone jest w pamięci. Przyjaciel ze szkolnej ławki. Któż to był i czy go pamiętamy doskonale? Dawid chyba pamięta. Cześć Dawidzie.
1: Tak jest. Dzień dobry. Pamiętam doskonale, bo miałem nawet ich dwóch. Zasadniczo z tego powodu, że ja lubiłem siedzieć na ostatniej ławce. Aha. I żeśmy się o tę ławkę kłócili troszkę. I przez to miałem dwóch kolegów z ławki. Bo jednak musieliśmy się tę ławkę dzielić. To był Krzysiek i Sebek.
0: Krzysiek i Sebek. Czuję, że to była taka trójka prymusów.
1: Tak, tak. Trójka prymusów z ostatniej ławki. Tak,
0: w ostatniej ławce zazwyczaj najwięksi prymusi siedzieli. No dobrze, ale do dzisiaj się znacie? Trzymacie się?
1: Dzisiaj się znamy. Nie trzymamy się, bo każdy się rozjechał totalnie po Polsce. Aczkolwiek może to jest dobry czas, żeby właśnie w te wspomnienie tej przyjaźni, żeby odnowić te relacje.
0: Witamy w programie Zerwane Więzi.
1: Dzień dobry.
0: Dobra, czyli Dawid pozdrawia Krzyśka i Sebka. Jest połowa...
1: Tak jest, było to gimnazjum numer 5 w Ostrołęce.
0: O, proszę bardzo.
1: Już gimnazjów nie ma.
0: Nie ma, czasy się zmieniły, a Krzysiek, Sebek i Dawid dalej tacy sami.
1: Tak jest, tacy sami.
0: Tak. Dawid, ciekawe, o co dzisiaj byście się kłócili?
1: Oj, myślę, że mam nadzieję tylko, aby nie o politykę.
0: Aby nie o politykę. Dawidzie, pięknie wspominamy Krzyśka i Sebka, oczywiście pozdrawiamy. Dawid, do ciebie leci kubek z czerwony, z logiem Radia SK2. Dzięki za odzew. Sekretarka włączona. Messenger jak zawsze do waszej dyspozycji. Dajcie znać, czy pamiętacie przyjaciela ze szkolnej ławki? Mamy połowę wakacji, zawsze w tym czasie mniej więcej już za nimi się tęskniło. SK

No to hej, hej, jesteśmy cały czas i gramy dobrze po polsku. 100% polskiej muzyki w Radiu SK2. Elektryczne gitary, 25 minut po szóstej. Ja przeglądam sobie nagłówki z kolorowych gazet i paparazzi są bezczelni i donoszą wręcz, donoszą, bo bez doniesienia pewnie nic by nie było, a tak to poszło, wydrukowało się, jest w prasie i o, bez czerwonej szminki, za to na czerwonym świetle. Aktorka Olga Bończyk przeszła na czerwonym świetle w Warszawie. Oj, oj, oj, oj, oj. I teraz coś będzie musiała Straż Miejska z tym zrobić, tak? Będzie musiała. Ja lata temu też zapatrzyłem się w telefon. To było w Krakowie. Pozdrawiam strażników miejskich czujnych. I tak nastąpiłem na dwa pierwsze stopnie pasów i już dwie stówki pyknęło. Czy tam nawet nie pamiętam. No chyba tak, dwie stówki to było. I nie, byli nieugięci. Ja nawet o szmince nie myślałem, po prostu patrzyłem w telefon, a pani Olga tutaj, tu szmineczka, tutaj ten, no paparazzi są bezczelni, teraz coś służby muszą z tym zrobić.

0: promocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
0: Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
0: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwupaku. A pomidor kilogram jedynie 3,49 z kartą moje Intermarché.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
10: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
11: Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle.

0: gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. To będzie ostatnia reklama. Gdy

0: dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: I po reklamie.
2: Wiktoria Kmiecik, witajcie ponownie. Dziś nad Kielcami bardzo, bardzo dużo słońca przez cały dzień. Temperatura w okolicach 30, odczuwalna będzie wyższa, bez opadów deszczu, bez burz, tak przynajmniej wynika z najnowszych map pogodowych. Jeśli chodzi o ciśnienie, to jest delikatnie podwyższone, ale będzie nam spadać. A na kieleckich ulicach oczywiście jeszcze bez większych utrudnień, ale oczywiście w ciągu dnia natkniecie się na takowe na ulicy Kleckiej, Batalionów Chłopskich, Malików czy na ulicy

Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Na początek amerykańskie uderzenia na Iran. Siły USA przeprowadziły w nocy zmasowaną falę uderzeń na cele w Iranie. Waszyngton twierdzi, że to odpowiedź na wcześniejsze ataki rakietowe na amerykańskie wojska w regionie. Irańskie media informują o eksplozjach na południu kraju. Po Hiszpanii i Francji teraz pożary nawiedziły też Grecję. Ogień objął m.in. Kretę. W walce z żywiołem zginęło 3 strażaków. Ewakuowano 6 tysięcy turystów. Najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Heraklionu. Służby ostrzegają przed kolejnymi pożarami, m.in. w rejonie Aten i na wyspach Morza Egejskiego. Polscy siatkarze walczą o półfinał Ligi Narodów. O 13.30 biało-czerwoni zagrają z Ukrainą w turnieju finałowym w chińskim Ningbo. Jeśli wygrają, to w kolejnej rundzie zmierzą się ze Słowenią, która pokonała Turcję 3-0. Wcześniej, bo już o 9.00, Włosi zmierzą się z Amerykanami.

Ależ tłumy! Ależ tłumy wczoraj pojawiły się pod siedzibą naszego radia. Nie wiem, czy kojarzycie, czy pamiętacie, czy słuchaliście też o tej porze radia, kiedy do studia wpadł Oskar Cyms ze swoją nowością, ale to jeszcze nie było aż tak wielkie wydarzenie, jak to, co się wydarzyło, kiedy Oskar Cyms z radia wychodził. Tłum fanów, a w zasadzie większość to fanek tego młodego, przystojnego, zdolnego wokalisty, zebrało się pod naszym radiem, no i zrobili mu niesamowitą niespodziankę. Wszystko zobaczycie w naszych mediach społecznościowych, bo cała nasza ekipa wybiegła za Oskarem, jak zobaczyła te tłumy, i nagraliśmy to na naszym Facebooku, na SK2. Też to możecie zobaczyć. SK2.

0: Urszula i niebo dla ciebie. 13 minut zostało nam do godziny 7. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Wracamy do tego tematu, bo wspominacie, w połowie wakacji zawsze się wspominało przyjaciela ze szkolnej ławki. Andrzej też wspomina.
1: No mieliśmy takiego przyjaciela, miał wszystko snajper.
0: Snajper. I siedzieli z nim w ławce szkolnej, tak?
1: No, przez jakiś czas tak. Aha. Ale tam później nas rozsadzali często. Za dużo było rozmów, a za dużo, za mało było zajęć.
0: A bardziej myślałem, że rozkręcaliście długopis, wkładaliście tam mokry papier i strzelaliście, bo to snajper.
1: No to robi, miałem to powiedzieć.
0: Bo pasowałoby! Oczywiście pozdrawiamy snajpera, tak?
1: Oczywiście.
0: Oj, pięknie, do snajpera pozdrowienia. Wszystkiego dobrego, no połowa wakacji praktycznie za nami. Nie jeden z nas tęskni za tymi, z którymi bawiliśmy się jak najlepiej. Można ich wspomnieć na antenie, jeśli jeszcze na to macie ochotę. SK

Cześć, bardzo tęsknię za moją koleżanką z ławki, Małgośka. O ksywce Kruszynka, zawsze mogłam od niej trochę pościągać. Teraz nie wiem, gdzie się obraca, chyba gdzieś za granicą mieszka. Hej, pozdrawiam.

0: Czasami bardzo fajnie jest obserwować zachód słońca, szczególnie nad polskim morzem, tylko jak będziecie jechać na wakacje, to dobrze dobierajcie jakby miejscowość, do której jedziecie, bo różne są nachylenia plaży, jeśli chodzi o kierunki świata. Niektóre plaże są skierowane w stronę północnego wschodu i zachód wtedy nie wychodzi na środku morza, tylko gdzieś za klifem i prawie go nie widać, ale są też takie fajne plaże w Polsce, gdzie nachylenie jest w kierunku północno-zachodnim i wtedy zachód słońca wychodzi na środku morza i są to piękne zachody jak w piosence Lambery. 4 minuty zostały nam do 7:00, za chwilę najświeższa porcja newsów będzie o dopełnionych formalnościach i o nowej jakby partii, nowym klubie w Sejmie, o którym już doskonale wiecie. Wrócimy do tego tematu o 7:00, bądźcie z nami.
1: SK2 100% polskich hitów.

0: jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 3 do 5 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99.

0: 2,99.
1: Zgadza się. Ogórki gruntowe, kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: I tym razem pora zacząć od korków w naszym mieście. Wiktor Jakmicik, dzień dobry. Jeśli chodzi o korki, no to oczywiście postoicie w centrum. Czy na obrzeżach naszego miasta, większy ruch będzie na ulicy Łódzkiej 1 maja, w okolicach Kadzielni. Również w ciągu dnia dobrze jest też omijać ulicę Malików, zwłaszcza w godzinach szczytu. A co w pogodzie w Kielcach? Dziś do 30 stopni. Dużo słońca przez cały dzień w Kielcach, bez opadów i jeszcze bez burz.
8: Jest 7, Paulina Horwatowska, to są newsy Eski 2. Nocny alarm na Lubelszczyźnie. Syreny zawoły w Lublinie i okolicach, to po rosyjskich atakach na Ukrainę. Systemy uruchomiono około 3.50. Alarm odwołano po 20 minutach. O szczegółach z Lublina Jacek Werner.
9: Z tego, co udało się nam ustalić, na jednym z pól w podlubelskiej miejscowości Targowisko ma znajdować się krater. To miejscowość leżąca około 50 km od Lublina. W sieci pojawiły się komentarze o tym, że okolicznych mieszkańców obudził huk. Na miejscu są służby, które zabezpieczają teren, ale nie potwierdzają, co dokładnie się stało. W nocy mieli z okolicy 10 zgłoszeń zaniepokojonych mieszkańców.
10: Jeśli coś mieszkańców słyszą lub zobaczą, no to dzwonią. I dobrze, my zostaliśmy zadysponowani do miejscowości Tarnawa Kolonia. Tam strażacy są jedynie na zabezpieczeniu tego miejsca.
9: Mówi Tomasz Stachyra, rzecznik lubelskiej straży. Teren zabezpiecza 6 zastępów straży pożarnej oraz policja.
8: W nocy operowały polskie myśliwce. Nie ma informacji, by polska przestrzeń powietrzna została naruszona. Formalności dopełnione. Nowy klub w Sejmie zarejestrowany, a na jego czele Mateusz Morawiecki. Od dziś tak zwani rozłamowcy z PiS-u będą występowali w Sejmie jako posłowie klubu Rozwój Plus.
11: Nasi posłowie będą występowali już jako przedstawiciele klubu parlamentarnego Rozwój Plus.
8: Mówi poseł Krzysztof Szczucki. Zgodnie z regulaminem Sejmu posłowie, którzy dołączą do Rozwoju Plus, automatycznie przestaną reprezentować w Sejmie PiS. Uwaga turyści, dziś w Tatrach zamknięty zostanie odcinek Orlej-Perci między Pustą Dolinką a Kozią Przełęczą. Powodem są prace przy wymianie łańcuchów asekuracyjnych.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
13: SK2 Sport.
8: Polskie drużyny już w lipcu pożegnały się z Ligą Mistrzów. Lech Poznań roztrwonił przewagę z pierwszego meczu z drużyną Aarhus. Mistrz Danii wygrał wczoraj 4-1, a później wyeliminował kolejorza w rzutach karnych. Po spotkaniu trener Lecha Nils Frederiksen przyznał: jestem w tej branży od 30 lat. Przytrafiło mi się kilka bolesnych porażek, ale ta z pewnością jest jedną z najważniejszych, największych. W Lidze Mistrzów nie zobaczymy też Górnika Zabrze, który zremisował wczoraj z Fenerbahce i cały dwumecz przegrał 1-2.
12: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
14: Jeszcze do tej prawdziwej przyjaźni, bo też piszecie: hej, pewnie, że pamiętam przyjaciela z ławki ze szkoły podstawowej, Grzegorz, Marek, Piotr, zawsze robiliśmy jakieś schematy, diody lutowane, eksperymenty, grzanie podgrzewaczem z kubka z wodą papierowego ze złotych łuków. Ależ tam się musiało dziać na tych lekcjach.
15: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
14: Nie wiem, co tam się działo w tym technikum, tak podejrzewam, ale wiem, że prawdziwy przyjaciel nigdy nie pyta po co i dlaczego, po prostu pójdzie, kupi, przyniesie, otworzy i naleje. No.

0: Nie, zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Ale to będzie brzmiało w ten weekend we Wrocławiu. Męskie granie w ten weekend właśnie we Wrocławiu. Ja jutro będę wam rozdawał podwójne karnety w poranku na męskie granie, więc bardzo serdecznie zachęcam, żeby słuchać. A dzisiaj, no dobra, zdradzę. Mniej więcej w okolicach 13:00 takie karneciki powędrują w czyjeś rączki, więc trzeba słuchać Radia SK2 i być czujnym. Podwójne zaproszenie na męskie granie we Wrocławiu. Codziennie rozdajemy w tym tygodniu. No, to jest koncert, na którym dużo się dzieje. To jest koncert, który budzi od lat wielkie emocje. Co roku inny skład, co roku inne emocje. A w tym aż dwa single promujące tę trasę koncertową. Wrocław to ten weekend na męskie granie, a my zapraszamy na to wydarzenie właśnie. Bądźcie czujni, słuchajcie Radia SK2, a zgarniecie podwójne karnety na męskie granie we Wrocławiu.

No i jest nam dobrze tam, gdzie jesteśmy. Mam nadzieję, że dobrze radyjko gra, odbiera wspaniale, wyśmienicie. Płyniecie sobie przez miasto, jeśli gdzieś zmierzacie w tym momencie. Albo w spokoju pijecie kawkę w zaciszu swojego miejsca zamieszkania. Tak to enigmatycznie powiem. 18 minut po 7. Słuchajcie, jest szansa, jakby to powiedzieć, na najbardziej promienny banknot w Europie. Europejski Bank Centralny prezentuje nowe projekty Eurasków, podzielone na dwie kategorie: kultura europejska oraz rzeki i ptaki. No i na dwóch dyszkach euro może pojawić się nasz polski akcent, nasze dobro narodowe, czyli Maria Skłodowska-Curie. Rywalizuje z innymi wizerunkami, w tym Leonardo da Vinci i Ludwika van Beethovena. Mieszkańcy Unii Europejskiej mogą oceniać projekty nowych banknotów euro do 21 września. A nowe banknoty wprowadzą również zaawansowane zabezpieczenia podobno. Ludzie, jeśli gdzieś w internecie odbywa się to głosowanie, to ocenianie tych projektów nowych banknotów euro, to głosujmy. Wyobrażacie to sobie? Skłodowska-Curie na banknocie? To się nazywa przecież kapitał intelektualny. 20 euro może się stać jedynym banknotem, od którego człowiek staje się bogatszy o wiedzę. Albo chociaż może w końcu 20 euro będzie wyglądało na mądrze wydane, jak tam będzie Skłodowska-Curie. SK2.

Wy wiecie, że my was, właśnie tak jak śpiewa T-Love. Wy wiecie doskonale, że my tak was. I życzymy wam jak najlepszych wypadów urlopowych, jak w każde wakacje. 24 minuty po 7 to oznacza, że za niedługo newsy, a po newsach, po 7.30 nasze wakacyjne GPS, czyli gdzie pojechałeś sobie. Bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby nagrać głosówkę na radiowego Messengera. Czy wybieracie się na urlop, może jesteście już po urlopie, albo w trakcie, albo nawet nie podczas urlopu, tylko po prostu gdzieś sobie jedziecie, czyli gdzie pojechałeś sobie. Nasze GPS pojawi się po 7.30, czekam na głosówki, czekam na telefony pod numerem 726 826 826. SK2

0: muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
0: Szerzej magiczny wieczór w Sabbat Kraino. W każdą sobotę od 1 do 22 sierpnia zapraszamy na nocne zwiedzanie Alei Miniatur. Cudowny świat, zjawiskowe iluminacje, setki świateł, niezwykły klimat i najpiękniejsze budowle świata skąpane w świetle nocy. Tylko 25 km od Kielc. Szczegóły na www.sabbatkraino.pl.
3: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszą i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga, ściśle fajne. Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to.
6: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
7: I po reklamie.
8: Na termometrach w Kielcach dzisiaj zobaczymy 30 stopni. Odczuwalna będzie jeszcze wyższa, także czeka nas naprawdę bardzo gorący dzień. Ale w końcu mamy wakacje, w końcu mamy lato, więc właśnie tak powinno być. Bez opadów deszczu jeszcze dziś i bez burz. A na ulicach w Kielcach ruch oczywiście spory. W okolicach kadzielni, w samym centrum możecie też natknąć się na utrudnienia na ulicy Warszawskiej, Łódzkiej czy 1 Maja.
9: Zbliża się 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Nieznany obiekt nad Polską około 3.40 pojawił się na radarach Polskiej Obrony Powietrznej. W jego kierunku skierowano myśliwiec F-16, jednak obiekt zniknął z systemów. Prawdopodobnie to ten obiekt spadł w pobliżu Tarnawy Kolonii. Do sprawy wrócimy w kolejnych newsach. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. 3 osoby zginęły, a 4 zostały ranne. To po zderzeniu osobówek na Krajowej 24 w miejscowości Kamionna. Droga nadal jest zablokowana, a policja kieruje kierowców na objazdy. Spore utrudnienia w pobliżu warszawskiego lotniska Chopina. To przez prace drogowe na Żwirki i Wigury. Dojazd do terminali będzie możliwy, ale z utrudnieniami. Lotnisko prosi pasażerów, by wyjechali z domu odpowiednio wcześniej.

0: Lubimy, lubimy klasyczki polskiej muzyki w 100% po polsku, tylko na antenie radia SK2. 22 minuty do 8, to jest ten czas na wakacyjne GPS, czyli gdzie pojechałeś sobie. Dajcie znać, czy podróżujecie, gdzie, co i jak na radiowego messengera, albo w tym momencie do studia można się dodzwonić. 726-826-826. Wiadomości też przychodzą. Przemek napisał po prostu: jadę na ryby, bez szczegółów, gdzie, co i jak. Martynka: a ja jadę do Torunia na wycieczkę do planetarium z półkolonią. Pozdrawiamy serdecznie. Są już telefony, słuchamy.
1: Cześć, tu Madzia. Jadę właśnie na plażę do Łuski. Słońce świeci, pozdrawiam wszystkich i zapraszam na plażę.
0: Są pierwsi plażowicze, bardzo mnie to cieszy. Gdzie uderzacie, dokąd jedziecie, wakacyjne GPS? Słuchamy, halo, halo.
2: Dzień dobry, moja droga, którą teraz pokonuję, jest na paznokcie. A z paznokci prosto do plaży. Pozdrawiam.
0: A potem mam nadzieję urlop i pazurki od razu zrobione. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Słuchamy, wakacyjne GPS.
3: Dzień dobry.
0: Tak, słuchamy.
3: Dzień dobry. Jadę sobie teraz na basen.
0: Na basen. Popływać po prostu.
3: Tak.
0: Dobrze. Żabką, kraulem, grzbietem, czym?
3: No, najlepiej żabką.
0: Żabeczką najlepiej. Pozdrawiamy. Kolejny telefon. GPS, dokąd pojechałeś sobie?
4: Witam, Sebastian. A ja jestem w pracy i jadę właśnie po pacjentkę onkologiczną, którą muszę przywieźć na leczenie.
0: Szlachetnie, szlachetnie i pomocnie. Wszystkiego dobrego i zdrówka przede wszystkim. To najważniejsze. Mamy też głosóweczkę. Wpadła, słuchamy.
5: Hej, a ja pojechałam sobie do pracy i tak będę jeździć cały dzień, bo na tym polega moja praca. Pozdrawiam całe Radio SK2 i słuchaczy. Heja.
0: Heja, to była Ola. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Gdzie pojechałeś sobie? Słuchamy.
6: Cześć, ja właśnie jestem w pracy, wakacje mam dopiero zaplanowane, ale chciałem pozdrowić mojego brata Marcela, brata Wojtka, Patryka, żonę Anię, syna Jakuba, mamę, tatę i to chyba wszystko i całe radio.
0: Dobrze, PKP będzie jutro jak coś, jutro będziemy też pozdrawiać, ale już padły te pozdrowienia. A czy gdzieś pojedziesz sobie w te wakacje?
6: No, jadę właśnie do Szczecinka.
0: No i jest, i się zgadza. GPS, zlokalizowaliśmy ciebie. Dziękujemy bardzo. GPS wróci w poniedziałek, bo w piątek, jak zawsze, mamy PKP, czyli będziemy pozdrawiać kogoś piątkowo. I jutro też was będę zachęcał do kontaktu. SK2

I zbadać zachowania niedźwiedzi i wilków w 7 parkach narodowych na granicy polsko-słowackiej. Czyli to będzie taki spis powszechny dla wilków i niedźwiedzi. Ciekawe, który naukowiec będzie taki odważny i zapuka do lasu. SK2. Ci naukowcy to w ogóle muszą być jacyś wybitni matematycy, bo chodzi o to, żeby dobrze policzyć wilki, dobrze policzyć niedźwiedzie i liczyć na to, że cali wrócą z lasu do domu. Z całego serca życzymy, żeby się nie przeliczyli.

ten utalentowany, który zgromadził wczoraj tłumy pod naszym radiem. Oskar Cyms w Radiu SK2. 5 minut zostało do 8. Po 8 zagramy oczywiście w Państwa Miasta. Od teraz można się zgłaszać albo SMS-owo 726-826-826 lub poprzez naszego Messengera. Jeśli tam się zgłaszacie, zostawcie nam swój numer telefonu. Gramy o prezent marzenia wartości 500. Dzisiaj z okazji Międzynarodowego Dnia Przyjaźni. Odpowiedzcie na pytanie, czego nigdy nie odmówi Wam najlepszy przyjaciel. SK.

0: Reklama.
1: Uwaga, ściśle fajne. Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to.
2: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Są chwile, które warto celebrować razem. Urodziny, jubileusze, chrzciny, komunie, spotkania rodzinne czy firmowe. W barach z Połem zorganizujesz imprezę dokładnie taką, jaką zechcesz. Czeka na ciebie i twoich gości smaczne menu, miła atmosfera i profesjonalna obsługa, która zadba o każdy szczegół. Skontaktuj się z nami na gastronomia@spolemkielce.pl, a wspólnie zaplanujemy wydarzenie, które na długo pozostanie w waszej pamięci. Bary z Połem. Miejsce na wyjątkowe okazje.
6: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szerzej magiczny wieczór w sabat

0: No, w każdą sobotę od 1 do 22 sierpnia zapraszamy na nocne zwiedzanie Alei Miniatur. Cudowny świat, zjawiskowe iluminacje, setki świateł, niezwykły klimat i najpiękniejsze budowle świata skąpane w świetle nocy. Tylko 25 km od Kielc. Szczegóły na www.sabatkrajno.pl.
1: I po reklamie.
2: Wiktoria Kmiecik, dzień dobry, witajcie ponownie. Na kieleckich ulicach już mamy oczywiście spory ruch. Na utrudnienie natkniecie się oczywiście w ścisłym centrum. Większy ruch na ulicy Pakoszy czy Krakowskiej, oczywiście 1 maja, Łódzka również, czy na obrzeżach naszego miasta. Ale za to pogodę mamy bardzo, bardzo ładną i w końcu taką, jaka powinna być w wakacje, do 30 stopni bez opadów deszczu i duża ilość słońca przez cały dzień.
3: Minęła 8, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Nieznany obiekt spadł pod Lublinem. W okolicach Tarnawy Kolonii znaleziono krater po uderzeniu i eksplozji. Wojsko potwierdza, że wcześniej radary wykryły obiekt w polskiej przestrzeni powietrznej. Służby zabezpieczają miejsce zdarzenia i wyjaśniają, czym był ten obiekt. A szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun.
4: Ten obiekt zauważono na radarach około 3.40. Po kilku chwilach zniknął jednak z ekranów. W miejsce, gdzie na mapie widziano go po raz ostatni, wysłano więc śmigłowiec Mi-24, którego załoga zlokalizowała sporych rozmiarów krater na polu uprawnym w rejonie Tarnawy Kolonii. Ta dziura w ziemi ma średnicę około 10 metrów. Powstała na polu ze zbożem. W kraterze, jak udało mi się ustalić, służby znalazły odłamki obiektu, który spadł i eksplodował w tym miejscu. Teraz pracują tam funkcjonariusze m.in. żandarmerii i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy próbują ustalić, co dokładnie spadło i wybuchło na Lubelszczyźnie.
3: A ekskluzywne zdjęcia krateru możecie zobaczyć na se.pl. Dziś przed czwartą mieszkańców Lubelszczyzny obudziły syreny alarmowe. Chociaż informacje o działaniach w przestrzeni powietrznej podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, to alertów RCB już zabrakło.
5: Nie wiadomo było, czy to nie był próbny, no fajnie nie jest.
6: Dzisiaj o 4 rano była pierwsza, a druga nie pamiętam, 4:10 chyba.
7: Żadnej informacji na telefony. Uważam, że na telefon powinny takie informacje być wysyłane nawet w nocy.
3: Alarmy nie objęły północnej części województwa lubelskiego. Termometry znów wskażą ponad 30 stopni. Co zrobić, by wysokie temperatury nie skończyły się interwencją medyków?
8: Szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na prawidłowe nawodnienie.
3: Mówi Marcin Gałecki, ratownik medyczny z Zielonej Góry. Pamiętajmy też, że podczas upałów samochód może zmienić się w śmiertelną pułapkę. Dzieci i zwierząt nigdy nie zostawiajmy w zamkniętym, nagrzanym aucie.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
1: Eska 2 Sport.
3: Polscy siatkarze walczą o awans do półfinału Ligi Narodów. O 13:30 biało-czerwoni zagrają z Ukrainą w turnieju finałowym w Ningbo. Rywalem zwycięzcy tego meczu będzie Słowenia, która pokonała Turcję 3-0. O 9:00 Włosi zmierzą się z Amerykanami. Rewanże polskich drużyn w Lidze Konferencji. O 19:30 Raków Częstochowa zagra na wyjeździe z Walettą. W pierwszym meczu wygrał 3-1. Godzinę później GKS Katowice zmierzy się z Żyliną, a śląski zespół musi odrobić jednobramkową stratę.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
10: Słyszeliśmy głośno i wyraźnie wszyscy, że jak są upały, to trzeba dużo pić. Czyli weekend rozpoczynamy dzień wcześniej.
1: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
10: SK2. SK2. Dawno tyle wody nie wypiłem.

teraz to jest ITP i TD, a najnowszy utwór Sanach właśnie tak się nazywa. Może to jest jakaś kontynuacja, jeśli chodzi o ten najnowszy utwór Sanach. Tego nie wiem. 10,5 minuty po 8. Teraz o bocianach będzie, bo przeprowadzono badania na bocianach jak w całej Europie. No i okazało się, że ptaki coraz częściej żywią się resztkami z wysypisk śmieci, zamiast naturalnie szukać pożywienia. Takie zachowanie prowadzi do zmiany masy ciała ptaków, czyli bociany tyją po prostu i to może wpływać na ich zimowe migracje. Chodzi o to, że jak bocian przytyje, to nie odleci, bo raz będzie za gruby, a dwa i tak dalej nawet zimą będzie miał zapewnione jedzonko na wysypisku, więc po co odlatywać? Zostanie na zimę do następnego lata i wyjdzie z tego samego założenia, co my Polacy. Najpierw masa, później rzeźba.

0: Marzenia się czasami spełniają, trzeba dobrze odpowiadać naszej zabawie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: I szybko, to też się przecież liczy, bo mamy tylko 20 sekund, o czym za chwilę. Ania i Gosia, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Gramy o prezent marzenia wartości 500 zł. Przypominam zasady, z koła kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, losuję wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Jak się Joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
4: Tak.
5: Tak.
0: Drugie tak, takie nieśmiałe było, ale usłyszałem. Dobrze, Ania zacznie. Aniu, w prawo, w lewo kołem mam zakręcić?
4: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo. Mocno zakręciłem, więc się długo kręci. Litera, prawie byłby Joker. Tak, nie przeskoczyło. Jest litera M. Litera M jak mama. M jak mama. 20 sekund, Aniu, uwaga, państwo.
4: Malta.
0: Miasto.
4: Falkor.
0: Znana postać.
4: Michael Jackson.
0: Roślina.
4: Mak.
0: Kolor.
4: Malinowy.
0: Zawód.
4: Malarz.
0: Samochód.
4: Mazda.
0: Imię.
4: Monika.
0: Imię po czasie już będzie. Ale bardzo ładnie ci poszło, wydaje mi się. 7 punktów, Aniu, będzie dla ciebie. Bo nie mam żadnych zastrzeżeń. 7 punktów będzie dla ciebie. Teraz Gosia, 7 punktów do przebicia.
5: Dobrze.
0: W prawo, w lewo?
5: Prawo.
0: W prawo, proszę bardzo. Nie, no teraz to koło ładnie się kręci. Nie, to

0: dla ciebie teraz Gosia, 7 punktów do przebicia.
1: Dobrze.
0: W prawo, w lewo?
1: W prawo.
0: W prawo, proszę bardzo. Nie, no teraz to koło ładnie się kręci. Nie, to

0: Uwaga, państwo.
1: Ukraina.
0: Miasto.
1: Uranus.
0: Tytuł filmu.
1: Uczucia zmysłów.
0: Jeszcze raz?
1: Uczucia zmysłów.
0: Imię.
1: Ulfula.
0: Roślina. No, roślinka. Na U.
1: Roślina na U.
0: Trudna. Trudna roślina na U.
1: Nie ma chyba.
0: Jest. Ukwiał. Ukwiał. Nie, ukwiał to było zwierzę, poczekaj.
1: Nie ma na U chyba.
0: Jest. Ukwap, coś takiego. Ukwap. Ukwap, właśnie, ukwap. Wiedziałem, że jakoś tak. Ukwap jest taka roślina. Z ukwiałem się często myli, ale ukwap. Ukwap, zapamiętajcie, jeśli komuś się U jeszcze wylosuje, to ukwap to roślina. Dobrze. 1, 2, 3, 4. Miasto jeszcze powiedziałaś Ulanów? Ja dobrze usłyszałem?
1: Tak, ale to chyba jest...
0: Strzał. To chyba jest strzał, czy nie? Nie, jest miasto Ulanów. Jest. Ja sobie tak zapisałem Ulanów. Tak usłyszałem, tak zapisałem. 4 punkty. Tak. Gosiu, będą dla ciebie. Tytuł filmu może sprawdźmy dla przyszłych potomnych. Uczucie miłości ty chyba powiedziałaś, tak?
1: Nie, uczucia zmysłów.
0: Uczucia zmysłów. Zmysłów. Uczucia zmysłów. Uczucia zmysłów. Uczucia zmysłów. Serial mówisz?
1: A nie wiem, czy to mamy czucie.
0: Uczucia zmysłów. Okej, jest tłumaczenie. Wiem. Jest tłumaczenie tego serialu na język polski, rzeczywiście. W oryginale serial się nazywa Sense8. O ten serial pewnie ci chodzi.
1: Ale
0: jest tłumaczenie takie, więc pewnie bym to zaliczył. Ale to nie zmienia faktu, bo jakbym wszystko ci zaliczył, miała być 4, Ania miała 7. Do Ani trafia prezent marzeń. Ania pewnie tak sobie cichutko po drugiej stronie nie siedzi i czeka, aż to ogłoszę, prawda?
1: Dokładnie tak.
0: Aniu, do ciebie prezent marzeń za 7 punkcików, do Gosi nagrody pocieszenia za punktów 4, a Państwa Miasta jutro także po 8.
2: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
3: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: kolejny kultowy hit od grupy Happy Set w Radiu SK2. 25 po 8. Ceny kakao spadły wyraźnie po rekordowych zwyżkach, a podobno konsumenci wciąż nie odczuwają tego w postaci tańszej czekolady. Bo czekolady po prostu się nie opłaca kupować. W sensie pojedynczej tabliczki czekolady i wielu z nas to stwierdzi. Na szczęście w sklepach czekolada dołączyła do elitarnego grona produktów takich jak masło czy mleko, że zawsze jest promocja 2 plus 2 gratis.
1: SK2

0: Sana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
1: Ale czas, super.
2: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sun.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od

0: Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
1: Szerzej magiczny wieczór w Sabat Krajno. W każdą sobotę od 1 do 22 sierpnia zapraszamy na nocne zwiedzanie Alei Miniatur. Cudowny świat, zjawiskowe iluminacje, setki świateł, niezwykły klimat i najpiękniejsze budowle świata skąpane w świetle nocy. Tylko 25 km od Kielc. Szczegóły na www.sabatkrajno.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Gorący czwartek czeka nas dzisiaj w Kielcach, także trzeba się na to przygotować. Butelkę wody, czapkę może miejcie dzisiaj przy sobie. Na termometrach 30, przez cały dzień dużo słońca, bez opadów deszczu i bez burz, także naprawdę będzie bardzo, bardzo przyjemnie. A na kielckich ulicach raczej bez większych już utrudnień. Oczywiście jeszcze postoicie w samym centrum czy na obrzeżach naszego miasta, w okolicach łódzkiej, warszawskiej, pierwszego maja też.
9: 8.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, napisał w sieci Donald Tusk, który zwołał zespół koordynacyjny. Niezidentyfikowany obiekt spadł około 2 kilometrów od zabudowań Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że służby na bieżąco koordynują działania. Trwa teraz ustalanie, czym był ten obiekt. Zatrzymani pseudokibice ze Śląska. 6 mężczyzn usłyszało zarzuty związane z przestępstwami narkotykowymi. Policjanci zabezpieczyli mienie warte około 1 000 000 zł. Wszyscy mają policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Upały nad Polską. IMGW wydało ostrzeżenia najwyższego 3 stopnia. Na południowym zachodzie kraju termometry pokażą dziś nawet 36 stopni. Gorąco ma być także w kolejnych dniach.

Jeden z tych utworów, przy których bawiłbym się w perkusistę w samochodzie. Mam nadzieję, że macie podobnie. 23 minuty zostały do 9. Sygnał jest! A to oznacza, że przeglądamy to, co wydarzyło się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku. 30 lipca, o czym pisała prasa, o czym pisał internet. Przeglądamy i odkurzamy to wszystko. Kącik odkurzający. Kilkaset sztuk amunicji karabinowej, granaty, pociski artyleryjskie oraz szkielet karabinu znaleźli policjanci z Oławy, to województwo dolnośląskie, podczas przeszukania samochodu marki Fiat 126P. Zatrzymano 39-letniego właściciela pojazdu, podała 30 lipca 2005 roku polska agencja prasowa. Ile lat? 19, tak? 19 lat temu. Gdyby maluch był produkowany do dziś, to teraz z tego mogłaby być reklama. Mały, ale wariat.

Agencja prasowa. Ile lat? 19, tak? 19 lat temu. Gdyby maluch był produkowany do dziś, to teraz z tego mogłaby być reklama. Mały, ale wariat.

0: wczoraj w naszej zabawie Polska jest najfajniejsza. Po udzieleniu 9 poprawnych odpowiedzi Marcie odebrało mowę.
1: Trochę tak, bo nigdy mi się nie udało w takim konkursie nawet, żeby ktoś do mnie zadzwonił, więc to pierwszy raz.
0: A tu proszę bardzo, Marta prowadzi, jest najbliżej wyjazdu do luksusowego hotelu Hilton w Gdańsku. Polska jest najfajniejsza, nasza zabawa również dzisiaj, zgłoszenia na

Obsopot Festiwal 2026. Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK2. 5 minut dzieli nas od 9:00, wtedy najświeższa porcja newsów. Wrócimy do poważnej sytuacji z Lubelszczyzny. Niezidentyfikowany obiekt zakłócił naszą polską przestrzeń powietrzną. Zebraliśmy najświeższe informacje w tej sprawie. Bądźcie blisko. SK

Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach.

0: przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
1: Hej, musisz się tak na nie gapić.
2: No oderwać wzroku nie mogę.
1: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
2: Ale są takie atrakcyjne.
3: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
5: Przeżyj magiczny wieczór w Sabbat Kraino. W każdą sobotę od 1 do 22 sierpnia zapraszamy na nocne zwiedzanie Alei Miniatur. Cudowny świat, zjawiskowe iluminacje, setki świateł, niezwykły klimat i najpiękniejsze budowle świata skąpane w świetle nocy. Tylko 25 km od Kielc. Szczegóły na www.sabbatkraino.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sykut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: I po reklamie.
10: Cześć, witajcie. Wiktor Jakmiecik. Sprawdzam, co dzieje się na kieleckich ulicach. Większy ruch oczywiście jeszcze w centrum, więc tam natkniecie się na utrudnienia. Na ulicy Pakosz na Krakowskiej standardowo. W ciągu dnia radzę omijać ulicę Batalionów Chłopskich Malików czy Posporytową, bo tam trwają jeszcze prace drogowe. Poza tym prace drogowe w Kielcach trwają jeszcze na ulicy Warszawskiej, Wrzosowej, ulicy Jagiellońskiej czy ulicy

0: Jest 9:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. To było naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Potwierdził to premier Donald Tusk, który jedzie na Lubelszczyznę. Szef rządu powołał zespół koordynacyjny z udziałem ministra obrony i służb. Wiadomo, że niezidentyfikowany obiekt spadł 1,5 kilometra od zabudowań. Jak w tej chwili wygląda miejsce, gdzie spadł podejrzany obiekt, o tym nasz reporter Jacek Werner.
1: Na miejscu znajduje się kilkunastometrowy lej. Teren zabezpiecza wojsko, policja i straż pożarna. Na miejsce skierowano naziemny zespół poszukiwawczo ratowniczy. Z tego, co udało się ustalić, służby miały tam znaleźć szczątki niezidentyfikowanego obiektu. Na miejscu cały czas trwają działania.
2: Na miejscu jest żandarmeria wojskowa. Trwają prace identyfikacyjne tego obiektu.
1: Mówi Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego. Jak podaje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, o godzinie 3:40 w polskiej przestrzeni powietrznej wykryto niezidentyfikowany obiekt poruszający się w kierunku zachodnim. W celu jego rozpoznania i przechwycenia w rejon skierowano dyżurny myśliwiec F-16.
0: Ekskluzywne zdjęcia z miejsca, gdzie spadł ten obiekt, znajdziecie na se.pl. To była niebezpieczna noc na Ukrainie. Rosja wystrzeliła 74 rakiety i ponad 280 dronów. Główne cele to Kijów i Lwów. W wyniku ataków zginęło 8 osób, w tym 6 w Krzywym Rogu. We Lwowie rannych zostało ponad 30 osób. Trwa akcja ratunkowa. 3 osoby są nadal poszukiwane. Potężny huk wstrząsnął mieszkańcami w Tarnowie Kolonii, ale w szoku są także mieszkańcy innych części kraju.
3: Odbiera poczucie spokoju. To, co się na świecie dzieje, jest tragedią.
4: Mamy świadomość zagrożenia, czy raczej w takim, no tutaj na Śląsku, błogim spokoju sobie funkcjonujemy?
3: No proszę pana, to przed II wojną światową też było podobnie. Ludzie aż do 1 września żyli raczej w tym przekonaniu, że nic się nie stanie.
4: A wie pan, gdzie ewentualnie, gdyby było takie zagrożenie, gdzie uciekać? W Katowicach?
5: W góry, stamtąd jestem.
6: Przejazd pod rondem też może służyć jako schron.
4: Bo żyjemy w jakich czasach?
5: Ciężkich. I niebezpiecznych.
4: Wszystko może się zdarzyć w panopii?
5: Według mnie tak. Wiadomo, co tam odbije Ruską, nie?
0: A z mieszkańcami Śląska rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
7: Kolejna porcja dobrych polskich utworów w Radiu SK2. Dawid Wajda, cześć ponownie. 9:02. Raz, dwa, trzy, Malciki, później Joena, będzie Kłyby na Fide z Darią Zawiało i wiele, wiele innych dobrych polskich przebojów, których lubimy słuchać, dlatego zapraszamy. Zróbcie głośniej.
8: 10 hitów. 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim. SK2.

odpalę Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

20 minut po 9:00. Tu Radio SK2 i teraz wakacyjne fantazje, niebezpieczne fantazje. O galopie na drodze w pobliżu Mrągowa, to województwo warmińsko-mazurskie, czytam. Kierowcy zauważyli jadący samochód, obok którego pobiegł koń przywiązany linką do ręki pasażera auta. Policja zatrzymała mężczyznę, który jak się okazało był nietrzeźwy. No i wiem, jak się to nazywa. Skrajna nieodpowiedzialność. Albo wiejski tuning, jeśli samochód miał za mało koni.

końcu taki dzień, że ta piosenka pasuje praktycznie do całego kraju. Tam słońce, gdzie my i Wiktor Dyduła. Teraz pora w Radiu SK2 na to, co nowe i to, co świeże. Sarsa otwiera nowy rozdział swojej twórczości artystycznej. Taki nostalgiczny, ale i popowy. Nowy utwór, czy będziemy siebie pamiętać. Sarsa będzie walczyła o nagrodę bursztynowego słowika podczas Top of the Top Sopot Festival 2006 właśnie z tym utworem, który teraz zagramy na naszej antenie. Zróbcie głośniej.

0: tak właśnie wesoło trzeba spędzać te wakacje 2026. 21 minut zostało nam do godziny 10 w Radiu SK2. Teraz też tacy, którzy szczęśliwie wakacje spędzają, bo jest zdjęcie na Instagramie aktora Mikołaja Roznerskiego. Rzadko jakby udostępnia swoje życie prywatne, ale ostatnio pokazał zdjęcie z 15-letnim synem nad morzem, patrzą w dal. Co prawda zdjęcie od tyłu, no ale jednak syna zaprezentował i zdradza też, jeśli chodzi o relacje ze swoim nastoletnim synem. Tu cytat z Mikołaja Roznerskiego: nie traktujemy się jak koledzy. No, czyli pan Mikołaj Roznerski zachowuje się jak typowa mama z lat 90. Nie jestem twoją koleżanką.
1: SK2. Reklama.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz złoty 99 za kilogram. Cena z aplikacją. Cena przed obniżką 2,99 za kilogram. Chleb z suszonymi pomidorami i czosnkiem niedźwiedzim 400 gramów. Cena z aplikacją 6,49. Cena przed obniżką 6,99. Społem. Jakość wyższa od ceny.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Szerzej magiczny wieczór w Sabbat Krajno. W każdą sobotę od 1 do 22 sierpnia zapraszamy na nocne zwiedzanie Alei Miniatur. Cudowny świat, zjawiskowe iluminacje, setki świateł, niezwykły klimat i najpiękniejsze budowle świata skąpane w świetle nocy. Tylko 25 km od Kielc. Szczegóły na www.sabbatkrajno.pl.
7: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga, ściśle fajne. Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to.
12: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Czy to wszystko mi się śni?
1: Bletka na finał tej godziny w Radiu SK2. Za chwilę 10 i porcja najświeższych newsów. Później Kinga Baryga. Zapraszam was na spotkanie z naszą uroczą prezenterką. Przypominamy, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Przyjaźni, więc nie zdziwcie się, bo każdy z nas kiedyś znajomemu staremu powiedział albo napisał, jak będziesz w okolicy, to wpadnij. To ten dzień dzisiaj właśnie może nastąpić. Dawid Wajda, słyszymy się jutro.

0: Zapraszamy na nocne zwiedzanie Alei Miniatur. Cudowny świat, zjawiskowe iluminacje, setki świateł, niezwykły klimat i najpiękniejsze budowle świata skąpane w świetle nocy. Tylko 25 km od Kielc. Szczegóły na www.sabatkrajno.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński, różne rodzaje, 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: I po reklamie. Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics. Polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
4: A teraz parę słów o pogodzie. Wiktor Jakimiecik, dzień dobry. Witajcie ponownie. Na termometrach dziś do 30, nawet 31 stopni. Odczuwalna będzie oczywiście dużo wyższa, także szykuje nam się upalny dzień, bez opadów deszczu i bez burz, z dużą ilością słońca. A jeśli chodzi o kieleckie ulice, to jest raczej już spokojnie. Oczywiście jeszcze może być większy ruch w okolicach centrum i w samym centrum, czy na obrzeżach naszego miasta, ale największe utrudnienia raczej nie powinniście się natknąć.
3: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics. Polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
5: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Tak twierdzi ukraiński minister spraw zagranicznych Andrzej Sybicha, wskazując na pocisk manewrujący H-101. Donald Tusk jedzie na Lubelszczyznę.

0: Na telefony. Uważam, że na telefon powinny takie informacje być wysyłane nawet w nocy. Gdzieś z radia się dowiaduje też, dopiero o 6 rano.
1: A na sep.pl znajdziecie ekskluzywne zdjęcia miejsca, w którym spadła rakieta.
2: 2 minuty po godzinie 10, prawie już 2,5, mamy czwartek. A czwartek to taki mały piątek. Paulinko, ile kaw dzisiaj wypiłaś? Opowiadaj.
1: Zdążyłam jedną, tyle się dzieje, że kawa jest niepotrzebna.
2: A to prawda, ale jeśli wy się na tą kawę skusicie, to warto do tej kawy sobie dodać sernik, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Sernika,
1: mój
2: więc
1: ulubiony.
2: Świętujemy. Dajcie znać na Messengerze Radia SK2, czy z rodzynkami, czy może bez. A ja gram. Kinga Baryga, witam i zapraszam. SK

Budka suflera i piąty bieg, tak wam gramy 17 minut. Po godzinie 10 to jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. I pytałam was, bo dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Sernika. I mamy odwieczny dylemat. Czy z rodzynkami, czy jednak bez, a może z brzoskwiniami, a może z innymi dodatkami, a może taki baskijski. Proszę bardzo, piszcie, który wam smakuje najlepiej. No, ja już dostałam wiadomości. Między innymi od Karola. Karol napisał tak. Cześć, podział jest prosty. Sernik bez rodzynek nadaje się do kawki, do lodów, na deser po obiedzie lub słodkie drugie śniadanie. A sernik z rodzynkami nadaje się do wywalenia. SK2. No wiesz co, Karol? Obraziłeś wszystkich tych, którzy jednak sernik z rodzynkami lubią. Phil i Lanberry gotowi na wszystko. Tak wam gramy w Radio SK2.

0: Ich troje, razem, a jednak osobno. Tak wam właśnie gramy w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. A już teraz przyszedł czas na...
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Wehikuł czasu, czyli przenosimy się do roku 1980, bo to właśnie wtedy powstał drugi singiel promujący legendarny debiutancki album zespołu Manam, Szare Miraże. Kojarzycie? Ależ oczywiście. Szczególnie warto się przyjrzeć tutaj akurat...

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów. Co mi tam, to najnowszy numer od tej niezwykle utalentowanej, ale jakże pięknej dziewczyny. A tak właśnie gramy wam w Radiu SK2, bo to są najlepsze polskie hity. Dzisiaj 30 dzień lipca i dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Sernika. No i podziały są jak zawsze, no bo albo z rodzynkami, albo bez. Ja się was pytam, jaki wy lubicie najbardziej? I Karolcia napisała: oczywiście, że sernik bez rodzynek. Ale Wojtek się też odezwał, który napisał: ja tylko baskijski. Czyli wiadomo, że bez rodzynek. Za to Wiola się odezwała i ona napisała, że ona tylko z rodzynkami. I to takimi sułtańskimi, że one są najlepsze. Tak napisała, czekam też na wasze wiadomości, który z serników wam najbardziej odpowiada, który najbardziej lubicie, a ja gram już za chwilę kolejne najlepsze polskie hity, ale też przypominam, że cały czas możecie brać udział w naszej akcji Polska jest najfajniejsza do zgarnięcia pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton w Gdańsku.
1: SK2 Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy pieszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na

0: Konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
3: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki. Tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
5: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju?

0: Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia!
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przeżyj magiczny wieczór w Sabbat Kaino. W każdą sobotę od 1 do 22 sierpnia zapraszamy na nocne zwiedzanie Alei Miniatur. Cudowny świat, zjawiskowe iluminacje, setki świateł, niezwykły klimat i najpiękniejsze budowle świata skąpane w świetle nocy. Tylko 25 km od Kielc. Szczegóły na www.sabbatkaino.pl.
5: I po reklamie.

0: Polski wypiek. Czy z rodzynkami, czy bez, no to jest dyskusyjne, bo część z Was napisała, że jednak z rodzynkami, druga część, że bez. No ale przyjmijmy, że dzisiaj nieważne z czym, ważne, że będzie sernik.
1: Reklama.
2: Są chwile, które warto celebrować razem. Urodziny, jubileusze, chrzciny, komunie, spotkania rodzinne czy firmowe. W barach z Połem zorganizujesz imprezę dokładnie taką, jaką zechcesz. Czeka na Ciebie i Twoich gości smaczne menu, miła atmosfera i profesjonalna obsługa, która zadba o każdy szczegół. Skontaktuj się z nami na gastronomia@spolemkielce.pl, a wspólnie zaplanujemy wydarzenie, które na długo pozostanie w Waszej pamięci. Bary z Połem. Miejsce na wyjątkowe okazje.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bowlin, najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim, zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
5: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Szerzej magiczny wieczór w Sabat Krajno. W każdą sobotę od 1 do 22 sierpnia zapraszamy na nocne zwiedzanie Alei Miniatur. Cudowny świat, zjawiskowe iluminacje, setki świateł, niezwykły klimat i najpiękniejsze budowle świata skąpane w świetle nocy. Tylko 25 km od Kielc. Szczegóły na www.sabatkrajno.pl.
8: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, proste z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszą i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
11: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
12: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics. Polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
0: Upalny dzień dzisiaj czeka nas w Kielcach. Dzień dobry, Wiktoria Kmiecik. Do 31 stopni na termometrach. Oczywiście miejscami może być jeszcze więcej. Jeśli chodzi o ciśnienie, to ono jest delikatnie podwyższone, ale będzie nam powolutku spadać. Wiatr będzie raczej słaby. A weekend szykuje nam się naprawdę, naprawdę upalny. Jutro 35 stopni, podobnie w sobotę. W sobotę w nocy mogą się pojawić już pierwsze burze.
15: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics. Polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
16: Jest 11. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Wszystko wskazuje na to, że to był rosyjski pocisk. Tak o obiekcie, który spadł w nocy na Lubelszczyźnie, mówi premier Donald Tusk. W Lublinie trwało posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem szefów służb i wojska, a dowódca operacyjny generał Ireneusz Nowak zapewnił, że polska obrona powietrzna była gotowa do zestrzelenia pocisku.
17: Nasz myśliwiec F-16 i pilot tego myśliwca znalazł się dokładnie nad momencie w miejscu upadku, kiedy ten pocisk uderzył w ziemię. Gdyby ta rakieta kontynuowała lot, podjęta byłaby decyzja na zestrzelenie tej rakiety.
16: Premier Donald Tusk przekazał, że jest w stałym kontakcie z szefami służb, które nadal pracują na miejscu zdarzenia.
18: I pan premier i ja rozmawialiśmy także z prezydentem Nawrockim o tej sytuacji. Jak wiecie, w takich momentach najważniejsza jest pełna koordynacja, współpraca.
16: Trwa identyfikacja obiektu, który spadł na Lubelszczyźnie. W pobliżu Tarnawy Kolonii prowadzone są analizy pirotechniczne. Wszystko wskazuje na to, że był to rosyjski pocisk manewrujący CH-101 wystrzelony pod

Baim i Lola Lola, tak kończymy godzinę 10. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Sernika, więc jeśli zastanawiacie się, co dobrego zjeść sobie do kawki, no to ja polecam. Ten najlepszy

0: Podjęta byłaby decyzja na zestrzeleniu tej rakiety.
1: Premier Donald Tusk przekazał, że jest w stałym kontakcie z szefami służb, które nadal pracują na miejscu zdarzenia.
2: I pan premier i ja rozmawialiśmy także z prezydentem Nawrockim o tej sytuacji. Jak wiecie, w takich momentach najważniejsza jest pełna koordynacja, współpraca.
1: Trwa identyfikacja obiektu, który spadł na Lubelszczyźnie. W pobliżu Tarnawy Kolonii prowadzone są analizy pirotechniczne. Wszystko wskazuje na to, że był to rosyjski pocisk manewrujący CH-101 wystrzelony pod

0: Jest kilkunastometrowy lej. Tak wygląda teren, na który spadł niezidentyfikowany wciąż obiekt. Efekt uderzenia słyszymy na nagraniu z kamery monitoringu na jednym z domów. A nagranie udostępnił portal biłgoraj.com.pl. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co tam się teraz dzieje?
1: Ten teren jest teraz bardzo pilnie strzeżony przez służby. Sam lej po uderzeniu i eksplozji wygrodzono w promieniu około 150 metrów. Funkcjonariusze cały czas przeszukują ten właśnie ogrodzony teren, by znaleźć ewentualne pozostałości obiektu, który wybuchł w tym miejscu. Najbliższe domy od pola, na którym doszło do tego upadku obiektu, znajdują się w odległości około 500 metrów. Ich mieszkańcy mówią, że nad ranem obudził ich głośny huk. Byli wtedy zdezorientowani, nie wiedzieli, co się dzieje. Z Tarnawy Kolonii, Mateusz Chłystun.
0: A na se.pl znajdziecie ekskluzywne zdjęcia z miejsca wybuchu.
2: 2 minuty po godzinie 11, a ja już za chwilę zagram wam nowość od Zali. No na pewno już kojarzycie ten numer, tylko kochaj mnie, on brzmi bardzo romantycznie. A teraz kombi i sen się spełni. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: lat.
1: Perfekt, raz po raz, tak wam gramy w Radio SK 2, 22 minuty po godzinie 11. To są najlepsze polskie hity. Swoją drogą, jako że sezon na owoce w Polsce w pełni, to muszę wam powiedzieć o jednym bardzo ważnym napoju, który poprawi wasz sen i odmłodzi skórę. Uwaga, okazuje się, że jest to sok z wiśni, bo to nie tylko pyszny, orzeźwiający napój, ale także duże wsparcie dla zdrowia. No, latem warto po niego sięgać szczególnie, gdyż no, mamy go ze świeżych owoców. Ale uwaga, okazuje się, że można też zrobić taki na zimę do słoiczka. I też smakuje bardzo dobrze i też ma dużo dobrych właściwości dla naszego zdrowia. Więc pamiętajcie o tym, a ja już teraz gram najlepsze polskie hity Anitta Lipińska i wszystko się może zdarzyć. SK2.

dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Róże Europy i Jedwab. Przyznajcie, komu śpiewaliście ten numer. Na przykład teraz jadąc na wakacje w samochodzie. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A ja przypominam wam, że nie dość, że my wam dostarczamy najlepszą polską muzę, to jeszcze dzielimy się z wami bardzo fajnymi wejściówkami. W tym tygodniu rozdajemy podwójne karnety na męskie granie, które odbywa się we Wrocławiu. I jeszcze jest taka szansa, żeby te bilety zgarnąć. Wystarczy, że będziecie słuchać Radia SK2. A reszta zrobi się sama.
1: SK2. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
2: Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
4: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz złoty 99 za kilogram. Cena z aplikacją. Cena przed obniżką 2,99 za kilogram. Chleb z suszonymi pomidorami i czosnkiem niedźwiedzim 400 gramów. Cena z aplikacją 6,49. Cena przed obniżką 6,99. Społem. Jakość wyższa od ceny.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Uwaga! Ściśle fajne. Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to.
8: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Fortis Billard Kielce oraz Europejska Federacja Bilardowa zapraszają na Mistrzostwa Europy i Puchar Świata w Billard Hayball Kielce 2026. Na starcie najlepsze zawodniczki i zawodnicy z całego świata. Wśród nich reprezentanci Polski i Kieleckiego Klubu, Mistrzowie Polski i Europy Katarzyna Wesołowska i Karol Skowerski. Hotel Grand 2-9 sierpnia. Zapraszamy do kibicowania. Wstęp bezpłatny. Transmisja na żywo na tvsports.pl. Zawody pod honorowym patronatem marszałek województwa świętokrzyskiego pani Renaty Janik.
1: I po reklamie.

0: I to jest duet idealny. Kwiat jabłoni od nowa, tak kończymy godzinę 11. Po 12 Nosel wkręca w Radiu SK2, ale także kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Kuba i Kuba z numerem Dość.
1: Reklama. Oszczędnych kręcą okazje w Auchan! Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics. Polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
8: Wiktoria Kmiecik, cześć, witajcie. Dziś naprawdę czeka nas gorący dzień w Kielcach do 31 stopni. Z dużą ilością słońca naprawdę nie będzie nam go brakować, także okulary przeciwsłoneczne, butelka wody i może jakieś nakrycie głowy. Myślę, że dzisiaj nam się na pewno przydadzą. A na kieleckich ulicach raczej spokojnie. Przypominam, drodzy kierowcy, o pracach drogowych, które trwają na Warszawskich, na Batalionów Chłopskich czy na ulicy Malików. Tam w ciągu dnia możecie się natknąć na utrudnienie.
7: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics. Polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała.
9: Jest 12. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Teren wokół Leja powstałego w wyniku uderzenia rakiety jest ogrodzony, a okoliczne pola przeczesują funkcjonariusze służb. To sytuacja w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Dziś nad ranem w pole pszenicy uderzył tam prawdopodobnie rosyjski pocisk CH-101. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co teraz się tam dzieje?
10: Miejsce upadku pocisku znajduje się na niewielkim wzgórzu otoczonym pagórkami, na którym rośnie zboże i rzepa. Gdyby nie dzisiejszy incydent, rolnicy pewnie przystąpiliby do koszenia tych upraw, tak jak na okolicznych polach. Przy Leju po wybuchu stoi kilkanaście samochodów, w tym wóz strażacki i liczne radiowozy. Co chwilę podchodzą tu też zaniepokojeni mieszkańcy pobliskich wsi.
11: Ja na wszelki wypadek mam grube mury, 60 cm, aby żaluzję porobić w oknie tego Putina. Za tymi pojazdami jest pszenica, a dalej jest samochód strażacki i wojskowy. To o tą pszenicę chodzi.
10: Powiedział mi przed chwilą pan Henryk z Tarnawy Kolonii, Mateusz Chłystun.
9: Po odprawie ze służbami na miejsce do Tarnawy Kolonii dotarł właśnie premier Donald Tusk. Podkreślił, że jest w stałym kontakcie z liderami państw europejskich. Alarm był za krótki. Tak wiceminister tłumaczy brak alertu RCB dla mieszkańców województwa lubelskiego. Po tym jak niezidentyfikowany obiekt wleciał w polską przestrzeń powietrzną, zawyły syreny. Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji, tłumaczy, że SMS-y z alertem RCB nie zostały wysłane, ponieważ system nie zdążył ich przetworzyć, zanim ten alarm odwołano. M-Obywatel nie ma takiej funkcji, przypomina Standerski.
12: W tym konkretnym przypadku powiadomienie w aplikacji M-Obywatel nie było na tyle skuteczne, ponieważ ważne jest to, żeby w czasie tego zagrożenia udzielić informacji.
9: Wiceminister dodaje, że alerty wysyłane drogą SMS-ową są skuteczniejsze od tych w aplikacji. Mogą dotrzeć do odbiorcy niezależnie od tego, czy jest połączony z internetem. Uważajmy na wysoką temperaturę podczas górskich wędrówek, ostrzegają

0: Ratownicy krynickiej grupy GoPro.
1: Zawsze warto mieć czapkę, zawsze warto mieć jakieś okulary przeciwsłoneczne, nawodnienie, dużo płynów.
0: Radził Grzegorz Sus z GoPro. Upały mają się utrzymać jeszcze przez przyszły tydzień.
2: 2,5 minuty po godzinie 12:00. No spokojnie, jednak okazuje się, że to miejsce pracy z klimatyzacją to wcale nie jest takie złe, jak jest tak ciepło.
0: Nawet bardzo dobre,
2: dlatego my się cieszymy, że jesteśmy w pracy i że możemy wam grać i informować was o najważniejszych informacjach i grać najlepsze polskie hity. W Radio SK2 Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Lanberry, Trips, dzięki, że jesteś. To dzięki, że jesteście, słuchacze. SK2

0: Desu i życie cudem jest. Tak wam gramy w Radio SK 2, 14 minut po godzinie 12. To są najlepsze polskie hity, a już teraz czas was trochę rozweselić. A nie robi tego nikt inny lepiej niż Kamil Nosel.
1: Nosel wkręca.
2: Słucham.
3: Dzień dobry, zakruszona Iwona po tej stronie. Oddziału OWA ze szpitala telefonuje. Ja bym z panią Sabiną chciała porozmawiać.
2: Tak, tak, przy telefonie.
3: A czy pani ma świadomość 26 na woreczek do nas?
2: Tak, tak, mam świadomość.
3: Już mamy, proszę pani, lekarza, który będzie panią operował, ale tutaj jest taki kłopot, ponieważ widzę, że ja też będę przy asyście i ja tego, proszę pani, nie dopilnuję. I tutaj bym panią poinformowała, że nie znieczulimy panią, bo tutaj trzeba będzie zmieniać okulary u pana doktora.
2: Ale co mam? No, co ja mam?
3: Okulary zmienić u pana doktora, bo to ma jedne do chirurgii, do operowania, a drugie ma do czytania.
2: Ale moment, bo ja nie mogę pojąć, o co chodzi. Co mają okulary, bo ja nie rozumiem.
3: Tak, pan doktor, proszę pani, jest, proszę pani, długowidzem. I teraz, proszę pani, on ma okulary do czytania i do operowania.
2: Tak.
3: I tak, jak będzie panią operować, to w okularach do operowania. Ale jak będzie chciał jeszcze zasięgnąć informacji, czy coś trzeba jeszcze dorobić, to będzie czytał. Trzeba mu zmienić okulary.
2: Przy operacji mam zmieniać panu doktorowi okulary?
3: Tak, tak.
2: Dobra. To będę znieczulona pewnie od pasa w dół, tak?
3: Tak. Ale tak fizycznie, proszę pani, żeby pani kontaktowała, to nie będzie pani od góry znieczulona.
2: Od góry nie, tak?
3: Bo nie chcemy pomylić okularów u pana doktora, bo tymi do czytania pani nie zoperuje. I odwrotnie, tymi do zoperowania nie przeczyta nic.
2: Czyli ja mam się teraz zgodzić u pani, tak?
3: No to jest jedyne rozwiązanie, żeby pani nam, proszę pani, pomagała przy tym zabiegu.
2: Aha, no to dobrze, no jak tak trzeba, to tak będzie.
3: I to będzie mówił, proszę pani, po łacińsku, więc bardzo proszę też to mieć na uwadze, że jeżeli on po łacinie powie, żeby zmienić okulary na chirurgiczne, to zmienić, a na te do czytania to też to zmienić.
2: Jezu, ja jestem w szoku, jestem w pracy tutaj, nie wiem, co pani ma powiedzieć. Co to w ogóle oznacza?
3: Proszę pani, no to Konrad szokuje panią bardziej.
4: Cześć, mamuś, zostałaś wkręcona w Radio SK.
2: A, właśnie się podejrzewałam.
1: Nosel wkręca. SK2.

0: I Lili, tak wam gramy 24 minuty po godzinie 12. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a już teraz przenosimy się w czasie.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A dokładnie do roku 1989, bo to właśnie wtedy powstał numer zespołu Jam, Harley Mój. Piosenka bardzo szybko stała się hymnem motocyklistów, no i takim jednym z takich najważniejszych punktów koncertowych zespołu. To nie jest przypadek, że właśnie o motocyklach tutaj jest mowa w tym tekście, no bo utwór opowiada o pasji do motocykli i właśnie poczuciu wolności i takiej ucieczce od codzienności, którą daje właśnie ta maszyna. No bo jak się okazuje, sam Rysiek Riedel był wielkim wielbicielem motocykli, więc gramy wam już teraz w Radio SK2. Jam i Harley Mój.

Maryla Rodowicz, Krzysztof Zalewski, Remedium. Wsiąść do pociągu, tak wam gramy w Radio SK2, a już teraz przyszedł czas na nowość. Prima Ballerina od Margaret to pierwszy singiel z mini płyty Voice. Miłego słuchania.

0: Prima balerina, ale ten numer dobrze brzmi i my właśnie gramy wam go w Radio SK2, bo gramy wam najlepsze polskie hity. Swoją drogą, oprócz tego, że gramy wam właśnie najlepsze polskie hity, to jeszcze pokazujemy wam, że Polska jest najfajniejsza i wysyłamy was do pięciogwiazdkowych hoteli. W tym tygodniu można zgarnąć pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton w Gdańsku i na razie na prowadzeniu jest Marta, ale po godzinie 15 to może się zmienić. Kamil Kowalski będzie do kogoś z was dzwonił i oczywiście przepytywał z wiedzy o Polsce. Jeśli pobijecie Martę, która odpowiedziała na 9 pytań poprawnie, no to macie szansę zgarnąć właśnie taki pobyt. O szczegółach już teraz posłuchajcie.
1: SK2 Autopromocja.
2: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato na bogato.
3: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
4: Ale czas super.
5: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
5: Zgłoś się na sk2.pl.
6: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: My, pracownicy Agaty, przedstawimy państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
10: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
9: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach!
10: A ci, co pierwszy raz widzą,
11: och!
12: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To z kartą moje, Intermarché. Kawa mielona, Prima Finezja, 500 gramów, 23,99. A od piątku masło ekstra z Mlecznej Drogi, 1,99 zł, kupując 3.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Znowu niespodzianka?
18: Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
19: Skąd ta piana, kochanie?
18: Znowu bawię się w Rozmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpal.pl, regulaminy.
20: Lato ma swój smak. Zatrzymaj go na dłużej i zakręć je w słoiku. W sklepach z Połem znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do domowych przetworów. Słoiki, wieczka, lejki i akcesoria do wekowania. Masz aplikację z Połem? Bo teraz tylko z aplikacją z Połem kupisz ogórki gruntowe za 2,99 za kilogram, a cena przed obniżką wynosiła 3,99 za kilogram. Śliwkę za 6,99 za kilogram, a cena przed obniżką wynosiła 7,99 za kilogram. Domowe przysmaki smakują najlepiej. Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
21: Mamo! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
22: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
23: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
24: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
25: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
26: Play. Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
27: To będzie ostatnia reklama.
28: Uwaga, ściśle fajne. Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to.
29: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
30: I po reklamie.

0: Manam, bez ciebie umieram. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity i takie właśnie gramy wam w Radio SK2. Po godzinie 13 pojawi się m.in. zespół Poważeni Kawon 3 i Byłaś dla mnie wszystkim.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to!

0: Bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Znowu miałam rację.
4: W czym?
6: We wszystkim.
4: Akurat.
6: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
6: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
9: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics. Polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
13: Cześć Wam ponownie, Wiktoria Kmiecik. Sprawdzam, co ciekawego w pogodzie w Kielcach słychać. Raczej bez większych zmian, maksymalnie do 31 stopni. Wciąż bez opadów i bez burz, tak wynika z najnowszych map pogodowych. Ciśnienie podwyższone, ale ono będzie nam delikatnie spadać. Wiatr raczej słaby. A piątek szykuje nam się naprawdę, naprawdę gorący, upalny 31 stopni.
14: Zbliża się 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na razie wszystko wskazuje na to, że polską przestrzeń powietrzną naruszył rosyjski pocisk CH-101, mówi premier Donald Tusk. Szef rządu z ministrem obrony i szefem MSWiA są na miejscu, gdzie pocisk uderzył w ziemię w pobliżu miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie.
15: Zdecydowana większość śladów, w tym odnalezione elementy, wskazują na rosyjską rakietę CH-101. To jest pocisk manewrujący. Wielkość leja krateru 10 metrów pokazują, że to była poważna bardzo sprawa.
14: Jeden z myśliwców F-16 dostał polecenie przechwycenia obiektu. Był na miejscu, kiedy pocisk uderzył w ziemię, mówi dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych. Generał Ireneusz Nowak zapewnia, że gdyby rakieta kontynuowała lot, podjąłby decyzję, by ją zestrzelić.
16: Bombowce rosyjskie wystrzeliły około 20 do 22 rakiet CH-101. Przygotowując się do odparcia tego ataku, parę myśliwców F-16 z 32 bazy lotnictwa taktycznego w Łasku, która znajdowała się w 15-minutowej gotowości do startu.
14: Generał Nowak zaznaczył, że w stanie gotowości były również systemy naziemne, m.in. systemy rakiet Patriot.
16: Włącznie z zestawami sojuszniczymi, a więc tym zestawem z Królestwa Niderlandów na Patriotach, który broni nam rejon Rzeszowa.
14: Polskie władze są w kontakcie z europejskimi przywódcami w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W badanie tego zdarzenia chcą też zaangażować się Amerykanie. Pomoc w przeprowadzeniu oględzin w Tarnawie Kolonii zaoferowali również Ukraińcy. Na miejscu pracuje około 100 funkcjonariuszy różnych służb. Rusza zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy.
17: Wymieniamy aż 11 takich merytorycznych, poważnych zarzutów. Grupujemy je w 4 kategorie. Partyjniactwo, mamy bezład, miasto bez wizji, miasto bez gospodarza.
14: Mówi Maciej Wilk, inicjator stołecznej operacji referendalnej. Organizatorzy zarzucają władzom stolicy m.in. brak kontroli nad miejskimi spółkami czy odpowiedzialność za aferę w Szpitalu Południowym. Aby zwołać referendum, potrzebne są głosy około 132 tysięcy głosujących.
18: Czwartek, 13:02 na zegarkach. Jeśli jesteście w pracy, macie nie za dobry nastrój, to ja wam będę grała najlepsze polskie hity. Ale już za chwilę komuś z was wręczę również podwójne karnety na męskie granie we Wrocławiu. Kto chętny? Dajcie znać, dlaczego wy powinniście dostać te bilety. Piszcie na Messengerze Radia SK2, a ja gram najlepsze polskie hity. Na dobry początek, Tila w Kinga Baryga. Witam i zapraszam.
19: SK2.

0: Urszula, dmuchawce, latawce wiatr. Zrobiło się sielsko, prawda? Jeszcze ta pogoda. Jakby się tak wakacje przypomniały i te wizyty na polanie u babci. No ja tak mam, nie wiem jak wy, brzmi to pięknie. Tak wam właśnie gramy 20 minut po godzinie 13. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Nie dość, że wam gramy najlepsze polskie kawałki, to jeszcze wręczamy wam podwójne karnety na męskie granie. No i słuchajcie, pytałam was, dlaczego to właśnie wy powinniście takie bilety zgarnąć i odezwała się do nas Michalina. Napisała tak. Zmieńcie mój status, znaczy ta wiadomość była dłuższa, ale w skrócie, zmieńcie mój status z domator na festiwalowicz. Halo domatorko Marcelino, jesteś tam?
1: Halo, halo, witam serdecznie.
0: No dobrze, no to opowiadaj, dlaczego my ci mamy te bilety dać. Oprócz tego, że jesteś domatorką, a chciałabyś być festiwalowiczką. Czy to oznacza, że ty na żadnym festiwalu nigdy nie byłaś?
1: Nie, nigdy nie byłam. Bardzo chciałam od zawsze być na męskim graniu, ale niestety nigdy nie udało mi się zdobyć biletów, więc bardzo byłoby mi miło, gdybyście mnie uszczęśliwili.
0: Dobrze.
1: Podwójną wejściówkę.
0: Dobrze. Jako że Radio SK2 lubi uszczęśliwiać ludzi, to proszę bardzo, od teraz jesteś Marceliną festiwalowiczką, a jeszcze po weekendzie to już w ogóle będzie festiwalowiczka do kwadratu.
1: Serio, dziękuję bardzo.
0: Tak, oczywiście, dla ciebie mamy bilety. No to powiedz jeszcze, na czyj koncert, którego artysty czekasz najbardziej podczas tego męskiego grania? Czy to będzie ten tegoroczny zestaw orkiestry męskiego grania?
1: Myślę, że na zespół Myslowicz, ale obecny zespół

0: też jest fajny.
1: No dobra, no to słuchaj, to teraz Marcelina, żebyśmy się tak porządnie przygotowały do tego męskiego grania we Wrocławiu i rozgrzały, to proszę bardzo, ja już teraz gram. Męskie granie orkiestra Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia. Już teraz w Radiu SK2. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję.
1: No i miłej zabawy. Trzymaj się, hej.
0: SK2.
1: No to co? Gramy, śpiewamy i tańczymy.

Desperation. Czas na nowości na antenie Radia SK2. To Ola Kendra i Bój się Boga, dziewczyno. Miłego słuchania.

0: Ono, Demono, Kamień i Aksamit, tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą na Messengerze dostałam wiadomość od Asi. Asia napisała tak: dzień sernika, trzeba godnie świętować, i wysłała zdjęcie takich dwóch pięknych serników. I szczerze mówiąc, jak na nie patrzę, to zjadłabym. Jeśli wy macie okazję dzisiaj sobie taki upiec, bądź gdzieś tam dostać w jakiejś lokalnej piekarni, cukierni, no to myślę, że warto. Szczególnie, że do kawy będzie smakował idealnie, a dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Sernika i przypominam, że Dzień Święty warto święcić.
1: SK2. Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Porówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów

0: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
3: Castorama!
4: Teoria
1: i praktyka.
4: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
1: Trawnik, kwiaty?
4: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
6: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
7: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
10: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
11: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
14: Najlepsze polskie hity. Polskie hity.
15: SK2.
16: SK2.
17: Zapominając

0: Dawid Podsiadło w dobrą stronę. Rzeczywiście my wszyscy zmierzamy w bardzo dobrą stronę. W stronę weekendu, który zapowiada się bardzo ładnie pogodowo w całej Polsce. Miejmy nadzieję, że te prognozy się nie zmienią, a wy ten weekend bardzo dobrze wykorzystacie. A po 14 kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Ania Dąbrowska, ale będzie też Marisa.
1: Reklama.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
4: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
9: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
10: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
11: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
10: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra. Kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox.
14: Tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.

0: zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Card Extra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to grill hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwupaku. A pomidor kilogram jedynie 3,49 z kartą moje Intermarché.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Sprawdzicie, co tam dzieje się na ulicach w Kielcach i Wiktoria Kmiecik. Dzień dobry, witajcie. Jeszcze nie ma oczywiście tragedii, ale już większy ruch może być w samym centrum czy przy trasach wlotowych do naszego miasta. Na utrudnienia możecie się natknąć na ulicy Warszawskiej, na ulicy Łódzkiej oczywiście, czy na ulicy Malików. A co w pogodzie w Kielcach? Dzisiaj do 31 stopni w naszym mieście, bez deszczu, bez burz, za to z dużą ilością słońca.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Doświadczony ukraiński prokurator wesprze polskich śledczych pracujących na Lubelszczyźnie. Ekspert jest już w drodze do Polski, do miejsca eksplozji prawdopodobnie rosyjskiego pocisku. Tymczasem przeczesywanie terenu rozpoczynają tam właśnie żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W Tarnawie Kolonii jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak te działania wyglądają z bliska?
9: Nad polną drogą prowadzącą do miejsca wybuchu unoszą się jeszcze tumany kurzu, które wzniecił wojskowe ciężarówki zmierzające na miejsce. Przywiozły tu żołnierzy WOT-u, którzy będą teraz przeszukiwać łany zboża i rzepaku, tuż obok których nad ranem spadła rosyjska rakieta. Śledczy zabezpieczyli sporo jej fragmentów.
10: W kraterze trwa zabezpieczanie substancji chemicznych, które będą następnie poddawane specjalistycznym badaniom. Chodzi o przede wszystkim obecność materiałów wybuchowych, a także również pewnych specyficznych substancji, które występują w określonego rodzaju ładunkach wybuchowych. To już są kwestie specjalistyczne.
9: Mówił prokurator okręgowy z Lublina Grzegorz Tusiewicz. Działania śledczych na miejscu będą trwały na pewno do końca dzisiejszego dnia, a jeśli będzie taka konieczność, zostaną wznowione jutro. Z Tarnawy Kolonii, Mateusz Chłystun.
8: Polskie władze są w kontakcie z europejskimi przywódcami w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, mówił premier Donald Tusk.
11: Będziemy korzystali z pomocy ich ekspertów, a my będziemy badali właśnie wszystkie elementy reakcji państwa. Ta wojna jest pełna niespodzianek i musimy się bardzo szybko uczyć nowych sytuacji. Na razie z meldunków, szczególnie wojskowych, wynika, że wszystko zadziałało tak, jak powinno.
8: W badanie tego, co zdarzyło się na Lubelszczyźnie, chcą zaangażować się również Amerykanie. Na miejscu pracuje obecnie blisko 100 funkcjonariuszy różnych służb. Nawoływał w sieci do zabójstwa policjantów i ich rodzin. Kilka godzin później był już w rękach służb. 54-latek z Bydgoszczy usłyszał zarzuty.
12: Zatrzymanemu mężczyźnie przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa. Jest to czyn polegający na opublikowaniu w serwisie społecznościowym PiS-u, który zawierał publiczne wezwanie do zabijania funkcjonariuszy policji i członków ich rodzin.
8: Mówi Agnieszka Adamska-Okońska z prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. 54-latek był już karany za podobne przestępstwo. Grozi mu do 3 lat więzienia.
13: 2,5 minuty po godzinie 14. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a godzinę 14 rozpoczniemy sobie razem z Anią Dąbrowską. Ale to jeszcze nie koniec, bo w tej godzinie również wehikuł czasu, a w wehikuł dzisiaj pojawi się Marek Grechuta. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Myslowic i długość dźwięku samotności, 16 minut po godzinie 14 w Radiu SK2. A już za chwilę artystka, która podbija scenę czeską, ale także polską. Ewa Farna, bo o niej mowa, najpierw zrobiła ogromne show na stadionie w Czechach, wyprzedała go w całości i teraz przychodzi z tym projektem do Polski. 20 lat Ewy na scenie będziemy świętować wspólnie 28 kwietnia w przyszłym roku, bo to właśnie wtedy wystąpi na Torwarze. I moi drodzy, bilety na ten koncert już są wyprzedane. Dlatego artystka ogłosiła drugi termin. Tam, jak patrzyłam, jeszcze bilety są, więc jeśli idziecie, albo jeśli planujecie iść, to proszę bardzo. My w Radiu SK2 się wspólnie rozgrzewamy i już teraz gramy. Ewa Farna i Znak.

0: czasu.
1: 1969, tak na przełomie właśnie tego roku, jednego i drugiego, powstał numer Marka Grechuty Nie dokazuj. A wiecie, że w ogóle słowa nie dokazuj, miła nie dokazuj na stałe weszły do języka potocznego i są cytowane w mediach oraz życiu publicznym do dzisiaj? No, kto z nas tego nie słyszał, niech pierwszy rzuci kamieniem, a my wam go właśnie gramy. To jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych przebojów Marka Grechuty. No to co? W Radiu SK tylko takie możecie usłyszeć. Marek Grechuta i Nie dokazuj.

święty spokój zburzył, wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Ustawiczo świat rozbrzmiewa. Ale dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: Gips, Igo. Ostatni dzień lata to jest nowość na antenie Radia SK2, na naszej playliście, której możecie posłuchać. Ostatni dzień lata, co prawda do tego czasu mamy jeszcze trochę dni wakacji. Warto z tych dni korzystać, warto też słuchać Radia SK2. A dlaczego? Bo my mamy dla Was podwójne karnety na męskie granie we Wrocławiu. Ostatnia szansa na zdobycie takich karnetów już jutro, więc słuchajcie Radia SK2 bardzo uważnie. A my gramy dalej, już za chwilę wracam do Was, a razem ze mną kolejne najlepsze polskie hity. Będzie m.in. Luna, ale będzie też Mezo i Kasia Wilk z hitem Ważne.
1: SK2. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki.
3: Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
2: Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz złoty 99 za kilogram. Cena z aplikacją. Cena przed obniżką 2,99 za kilogram. Chleb z suszonymi pomidorami i czosnkiem niedźwiedzim 400 gramów. Cena z aplikacją 6,49. Cena przed obniżką 6,99. Społem. Jakość wyższa od ceny.
8: Szukasz miejsca na świetną zabawę? Bolin! Najnowocześniejsza kręgielnia w Świętokrzyskim zaprasza. 6 torów, wygodne loże i strefa gastro idealna na wypad ze znajomymi. Znajdziesz nas w centrum rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowling.pl.
9: Hej, musisz się tak na nie gapić.
10: No oderwać wzroku nie mogę.
9: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
10: Ale są takie atrakcyjne.
11: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
12: Szerzej magiczny wieczór w Sabbat Kaino. W każdą sobotę od 1 do 22 sierpnia zapraszamy na nocne zwiedzanie Alei Miniatur. Cudowny świat. Zjawiskowe iluminacje, setki świateł.

0: klimat i najpiękniejsze budowle świata skąpane w świetle nocy. Tylko 25 km od Kielc. Szczegóły na www.sabatkrajno.pl.
1: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga, ściśle fajne. Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to.
4: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
5: I po reklamie.

czym jest miłość, jaki jest jej.

0: To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a nie dość, że my wam najlepiej gramy, to jeszcze fundujemy wam pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu. W tym tygodniu do zgarnięcia pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton w Gdańsku. Kto chętny, można się jeszcze zgłaszać po 15. Stery przejmuje Kamil Kowalski, który również przetestuje kogoś z was z wiedzy o Polsce. Zgłaszać się możecie na sk2.pl, to ostatnia szansa. A ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi, tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą, tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox.
11: Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: Niskie ceny są codziennie w Zawsze na Zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mlekowita Łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
14: Szerzej magiczny wieczór w Sabbat Kaino. W każdą sobotę od 1 do 22 sierpnia zapraszamy na nocne zwiedzanie Alei Miniatur. Cudowny świat, zjawiskowe iluminacje, setki świateł, niezwykły klimat i najpiękniejsze budowle świata skąpane w świetle nocy.

0: tylko 25 km od Kielc. Szczegóły na www.sawatkraino.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
3: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 30 lipca do 1 sierpnia aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: Dzień dobry, Wiktoria Kmiecik. Na kieleckich ulicach już coraz więcej samochodów nam się pojawia. W centrum, na obrzeżach naszego miasta. Większy ruch może być w okolicach Kadzielni czy na ulicy Tarnowskiej i Źródłowej, ale oczywiście jeszcze nie ma większej tragedii. A w pogodzie w Kielcach dzisiaj maksymalnie do 31 stopni. Czeka nas naprawdę piękny czwartek i oczywiście upalny z dużą ilością słońca, także korzystajmy z pięknej wakacyjnej pogody.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: Jest 15. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Pracują na miejscu upadku rakiety, zabezpieczono już jej fragmenty. Trwają działania śledczych w polu w okolicach Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie. Wesprzeć ich mają doświadczeni ukraińscy eksperci. Tymczasem w okolicy miejsca eksplozji, do której doszło dziś o świcie, jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Rozmawiałeś z mieszkańcami, co mówią?
8: Tłumaczą, że nad ranem obudziły ich nisko latające myśliwce.
9: Uderzyło, ale ja nie widziałam to, tylko słyszałam ten huk.
10: Pierwsza płomień był, a później dym i skończyło się.
8: Mówili mi pani Janina i jej syn Robert, którzy mieszkają najbliżej miejsca eksplozji. Ich dom od krateru po upadku rakiety oddziela jedynie niewielki pagórek z polem kukurydzy. Moi rozmówcy do tego incydentu podchodzą raczej z dużym spokojem, ale są mieszkańcy, którzy zaczęli się poważnie obawiać.
11: Ja na wszelki wypadek mam grube mury, 60 cm.
8: Mówił mi pan Henryk. Oprócz działań w miejscu wybuchu wciąż trwa też przeczesywanie sąsiednich pól, zmapowanych wcześniej z użyciem drona. Z Tarnawy Kolonii Mateusz Chłystun.
7: Rakieta mogła zboczyć z kursu po zakłóceniu jej systemów nawigacyjnych przez ukraińską walkę radioelektroniczną. Tak ekspert komentuje dla nas wydarzenia na Lubelszczyźnie. Pocisk, który wleciał do Polski i spadł w okolicach Tarnawy Kolonii, to najprawdopodobniej rosyjska rakieta CH-101.
12: Może spokojnie dolecieć do Warszawy, to jedno, dwa. Krater 10-20 metrów, to nie jest największa zdolność, jaką Rosja ma. Nie spodziewałbym się, żeby to było specjalnie wymierzone w Polskę, ale uważam, że przy samej granicy Polski takich pocisków na pewno będzie więcej.
7: Zaznacza dr Aleksander Olech z portalu Defense24. CH-101 to rosyjska rakieta manewrująca o zasięgu przekraczającym 4000 km, wykorzystywana do ataków na infrastrukturę krytyczną w Ukrainie. I na koniec z informacji z ostatniej chwili. Ważna decyzja prezydenta. Karol Nawrocki podpisał nowelizację, która zakazuje korzystania z telefonów komórkowych w szkołach i przedszkolach. Nowelizacja wejdzie w życie od 1 września.
13: Wszystko działa. Tak to jest, jak się wraca po urlopie, ale fajnie, że wszystko działa. U ciebie też wszystko działa?
14: Chyba tak.
13: O Boże, muszę się rozkręcić. I to jeszcze przed jutrzejszym finałem, bo dzisiaj kolejna runda naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza w SC2. Szansa przed hotelowym weekendem nad morzem, za który to płacimy my. Może akurat ty ją złapiesz.
15: Najlepsze polskie hity.
13: Łapcie tę szansę jeszcze na sk2.pl. No i miejcie blisko telefon przy sobie. I pamiętajcie, lato jest pełne przygód. W SK2 dokładamy jeszcze muzyczną z Sylwią Grzeszczak. Na dzień dobry.

0: Kaśka Sienkiewicz, Westy 2 i to jest ten moment, żeby rozstrzygnąć kolejną rundę naszej zabawy.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: Nie uwierzyła, że zadzwonimy do niej i z wrażenia aż zatrzymała się na parkingu. Jest z nami Danusia, która wraca z pracy. Cześć, Danusiu.
3: Cześć, witam.
0: Wiem, że to córa wraca samochodem i trzyma mocno za ciebie kciuki, żeby ci się dzisiaj tobie udało i żebyś pewnie razem z nią pojechała do 5-gwiazdkowego Hiltonu w Gdańsku, w którym to my za wszystko płacimy, co?
3: Tak, tak.
0: No właśnie. Dobra, za chwilę usłyszysz pytania, które no niekoniecznie, pachną wakacjami, smakują również totalnym relaksem. Mam nadzieję, że będą dla ciebie bardzo łatwe. Do pokonania masz naszą liderkę Martę, która wczoraj, aż 9 pytań. Tyle jej zadano, na tyle odpowiedziała dobrze i nie miała ani jednego błędu, ale nie przejmuj się, to jest, kochana, do zrobienia. Ja wierzę w ciebie, córa obok trzyma kciuki. Przypomnę jeszcze zasadę, że już za momencik usłyszysz pytania, które dotyczą Polski, na które odpowiadasz tak lub nie. I będziesz miała 20 sekund, aby odpowiedzieć na jak największą liczbę pytań. Czas wystartuje dopiero wtedy, kiedy ja przeczytam dla ciebie pierwsze pytanie. Czy wszystko zrozumiałaś?
3: Tak.
0: No to jeszcze i uwaga, zanim zacznę, bo bym zapomniał, zawsze o tym zapominam. Już masz nagrodę gwarantowaną jak coś. Pamiętaj o tym, zestaw kosmetyków Ziaja z serii Sopot Sam, to już jest twoje jak coś.
3: Dobrze, dobra? Super.
0: No. Tak. A teraz uwaga, czy jesteś gotowa, żeby zadawać ci pytania?
3: Tak.
0: No to, długopis w dłoń w takim razie. Czy Polska ma więcej niż 40 milionów mieszkańców?
3: Nie.
0: Dobrze. W Polsce można legalnie kupić tytoń do fajki wodnej?
3: Tak.
0: Dobrze. W Polsce obowiązuje nakaz używania zimowych opon?
3: Tak.
0: Źle. Polska jest krajem członkowskim Rady Europy?
3: Tak.
0: Polska ma więcej niż jedno jezioro rynnowe?
3: Nie.
0: Źle. Polska granica z Białorusią ma ponad 400 kilometrów?
3: Tak.
0: Czy słynna letnia rezydencja prezydenta znajduje się w Jastarni?
3: Tak.
0: Czy budynek Sejmu mieści się przy ulicy... Ach, to może już zadam jutro, ale tak czy inaczej muszę ci przyznać, moja droga, że jeżeli chodzi o tę słynną Jastarnię, tutaj już czas minął, ale nie w Jastarni, tylko chodziło tutaj o Juratę, a poza tym tam jeszcze była jedna pomyłeczka, jeżeli chodzi o... tutaj sprawdzę, nakaz używania zimowych opon. No, nie ma takiego nakazu. Nie musimy używać zimowych opon koniecznie. I jeżeli chodzi o... czy Polska ma więcej niż jedno jezioro rynnowe, też odpowiedziałaś, że nie, więc tylko sprostuję. No mamy więcej jezior rynnowych, na przykład Gopło, Jeziora Mikołajskie. Takie również są, ale kurczę, no Danusia, proszę cię, nie ma się co martwić. Tak jak ci powiedziałem, nagroda gwarantowana, którą już jest dla ciebie, zestaw kosmetyków z serii Sopot Sam leci do ciebie, więc razem z Turą będziecie mogły się dzisiaj opalać i nie tylko, w ogóle w te słońce i w te upały, które do nas nadchodzą.
3: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: Kogo jeszcze pozdrawiamy?
3: To ustalowo wolę. Cała i Wojanów.
0: Proszę bardzo, cała stalowa Wola i Wojanów dzisiaj skąpana w słońcu.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
1: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
0: A jak wy chcielibyście się skąpać jeszcze w Bałtyku, ale to tak wychodząc z Gdańska, z gdańskiego Hiltona, zgłaszajcie się do naszej zabawy. Polska jest najfajniejsza. SK2.pl. Finał jutro. Zmęczony.

0: To Ignacy Wester 2 na znak czeka też Jakub Konieczkowicz, daje znak, że jest 15.30 i czas na skrót newsów Wester 2.
1: NATO pozostaje w ścisłym kontakcie z polskimi władzami, przekazał rzecznik Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie Martin O'Donnell. Jak zapewniał, sojusz podejmie wszelkie środki w celu obrony terytorium NATO. To po wydarzeniach z Lubelszczyzny w temacie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej wypowiedział się również m.in. premier Szwecji

0: Ulf Kristersson. To całkowicie niedopuszczalne, oświadczył w wpisie na portalu X. Dodał, że cały czas pozostaje w kontakcie z premierem Donaldem Tuskiem. Nawoływał w sieci do znieważenia i zabójstwa prezydenta Ukrainy. 40-letniego mężczyznę zatrzymała dziś sądecka policja. Jego wpis wykryli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, grozi mu do 3 lat więzienia. W Czaplinku na zachodnim Pomorzu rusza Poland Rock. Na festiwal docierają tysiące uczestników. Jak nastroje?
1: Dobrze jest. Nie możemy się doczekać. Będzie fajnie.
2: Mega się jaram.
3: Na razie zmęczenie. Jak się rozłoży namiot, to już się poczuje energię.
0: Z uczestnikami rozmawiała nasza reporterka Natalia Błachowska.
4: To jak startuje Poland Rock, no to u nas też tak na rockowo Wilki i Bohema wes 2. A potem Edyta i Bartosiewicz z tatuażem wpadnie. Też kobieta z pazurem lubi grać na gitarze takiej rockowej.

0: Dawid Podsiadło, Wester 2. Płynie jak woda. A propos wody, kosmiczna jeszcze ciekawostka z Uniwersytetu w Holandii. Tutaj czytam, że mikroorganizmy z naszej planety, tak do tego doszli naukowcy, są w stanie przetrwać na innych planetach, na przykład Marsie, jeżeli występuje tam woda. Żeby w te upały na Ziemi jej nie zabrakło.
1: Wester 2.
0: Jak polskich hitów, za chwilę Metzner i Gotham oraz Kubani Kuban, Zalia i Kioto w tej godzinie Wester 2.
1: Reklama.
2: Lato ma swój smak. Zatrzymaj go na dłużej i zakręć je w słoiku. W sklepach z Połem znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do domowych przetworów. Słoiki, wieczka, lejki i akcesoria do wekowania. Masz aplikację z Połem? Bo teraz tylko z aplikacją z Połem kupisz ogórki gruntowe za 2,99 za kilogram, a cena przed obniżką wynosiła 3,99 za kilogram. Śliwkę za 6,99 za kilogram, a cena przed obniżką wynosiła 7,99 za kilogram. Domowe przysmaki smakują najlepiej. Z Połem. Jakość wyższa od ceny.
3: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 25 zł. W czwartek 30 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 3 do 5 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit: 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Szerzej magiczny wieczór w Sabbat Kraino. W każdą sobotę od 1 do 22 sierpnia zapraszamy na nocne zwiedzanie Alei Miniatur. Cudowny świat, zjawiskowe iluminacje, setki świateł, niezwykły klimat i najpiękniejsze budowle świata skąpane w świetle nocy. Tylko 25 km od Kielc. Szczegóły na www.sabbatkraino.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Fortis Bilard Kielce oraz Europejska Federacja Bilardowa zapraszają na Mistrzostwa Europy i Puchar Świata w Bilard Hayball Kielce 2026. Na starcie najlepsze zawodniczki i zawodnicy z całego świata. Wśród nich reprezentanci Polski i Kieleckiego Klubu, Mistrzowie Polski i Europy Katarzyna Wesołowska i Karol Skowerski. Hotel Grand, 2-9 sierpnia. Zapraszamy do kibicowania. Wstęp bezpłatny. Transmisja na żywo na tvsports.pl. Zawody pod honorowym patronatem marszałek województwa świętokrzyskiego pani Renaty Janik.
8: I po reklamie.

0: Urban Izalia West 2 i japońskie Kyoto, ale nie tam. Walczyli o półfinał Ligi Narodów polscy siatkarze. Czy im się udało wygrać z Ukrainą w chińskim Ningbo? O tym już za chwilę o 16 w Newsach Eski 2.
1: Reklama. Oszczędnych kręcą okazje w Auchan! Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Przeżyj magiczny wieczór w Sabbat Kraino. W każdą sobotę od 1 do 22 sierpnia zapraszamy na nocne zwiedzanie Alei Miniatur. Cudowny świat, zjawiskowe iluminacje, setki świateł, niezwykły klimat i najpiękniejsze budowle świata skąpane w świetle nocy. Tylko 25 km od Kielc. Szczegóły na www.sabbatkraino.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Wiktoria Kmiecik, cześć Wam ponownie. Godziny szczytu w naszym mieście właśnie trwają. W Kielcach postoicie przede wszystkim na ulicy Łódzkiej czy 1 maja. Większy ruch oczywiście na ulicy Krakowskiej, ulicy Pakosz, Sandomierskiej czy w ścisłym centrum. Także drodzy kierowcy, nie nadgonicie. A w pogodzie w Kielcach temperatura naprawdę wysoka, do 32 stopni odczuwalna, jeszcze wyższa. Dużo słońca przez cały dzień. Noc zapowiada się również.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
2: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Rakieta zawierała materiał wybuchowy w znacznej ilości, informują śledczy, którzy badają miejsce wybuchu w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. Wszystko wskazuje na to, że to rosyjski pocisk CH-101. Służby analizują m.in. skład chemiczny ziemi pobranej w około 10-metrowym kraterze. Zabezpieczyli też sporo fragmentów rakiety.
3: Są to elementy, które są trudne do zidentyfikowania, bo są to dosyć duże elementy gabarytowo, inne niż w Osinach. Poczekajmy na to, co powiedzą biegli.
2: Tłumaczy prokurator okręgowy w Lublinie Grzegorz Trusiewicz. Po polskich śledczych w wyjaśnieniu sprawy będzie wspierał ekspert z Ukrainy.
3: Mam informację taką, że osoba taka była przy kilkudziesięciu czy ponad setce tego typu zdarzeń. To wierzę w to, że jest to fachowiec i na pewno pomoże nam w tym postępowaniu.
2: Materiał dowodowy trafi do biegłych z laboratorium z Żandarmerii Wojskowej. Na miejsce wysłano też blisko 50 żołnierzy WOT-u. Będą pomagać w przeczesywaniu terenu, który wcześniej został zmapowany dronem. Reakcja państwa będzie badana, a procedury mają zostać udoskonalone. To zapowiedź premiera Donalda Tuska po incydencie z rakietą w Lubelskiem. W regionie zawyły syreny alarmowe, mieszkańcy nie dostali jednak alertów RCB.
4: Alarm odwołany, wszystko jest w porządku, ale ludzie słyszeli przed chwilą syreny. Musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
2: Zapowiada szef rządu. Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, dodał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zaznacza jednak, że wnioski zostaną wyciągnięte.
5: Będziemy pracować nad tym, żeby zaktualizować tą procedurę kolejny raz. Natomiast nie ma szybszego systemu informowania niż alarm. Zachęcam raz jeszcze do zapoznania się z poradnikiem bezpieczeństwa.

0: sportu. Polacy zwycięsko w ćwierćfinale siatkarskiej Ligi Narodów. Dzisiejsze spotkanie z Ukrainą biało-czerwoni wygrali w setach 3-1. W półfinale nasza drużyna zmierzy się ze Słowenią, a z drugiej strony walk o finał Japonia zmierzy się z USA. Oba mecze już w sobotę 1 sierpnia.
1: Proszę bardzo, w Chinach wygraliśmy, nie?
0: No, oczywiście.
1: Chińskie pamiątki zalewają teraz wakacyjne budki, a my podbijamy Chiny od strony siatkówki.
0: Jakoś trzeba.
1: Teraz coś dla tych, którzy wracają, załóżmy, z pełnymi siatkami ze sklepu. Dorzucamy parę najlepszych produktów.
2: Najlepsze polskie hity. SK2.
1: Produktów muzycznych i to takich, że... O, właśnie. Co będzie w świecie się działo? O tym o 16.30 Kuba. A my za chwilę też słyszymy się z Arturem Jarząbkiem, takim oryginalnym, nie chińskim, a to również oryginalna Monika Lewczuk, za chwilę Mrozu jeszcze i Kaśka Cerekwicka-Kowalski. Witajcie w najbardziej polskim radiu SC2.

0: Kaśka Zarekwicka w SC2 z numerem SOS, żeby nikt nie musiał prosić o pomoc, jak komuś ktoś wykręci numer za granicą. Myślę o kieszonkowcach. To nie jest Artur Jarząbek, ale on teraz będzie wam nawijał makaron na uszy, jak niektórzy to robią.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Lato, wakacje, no to wiadomo, Rzym, Wenecja, pizza, lody i kieszonkowcy. Tak jest, bo choć my jaramy się zdjęciem z Panteonem, to oni naszym portfelem. I to dosłownie. Polska ambasada we Włoszech opublikowała kampanię z mocnym hasłem: ty masz zdjęcie z Panteonem, a oni twój portfel. I trzeba przyznać, że działa to na wyobraźnię. Chodzi o to, że we włoskich turystycznych miejscowościach jak Rzym, Florencja czy Wenecja kieszonkowcy nie mają urlopu, oni są w pracy, a nasz paszport, gotówka czy karta to dla nich jak trofeum. Ambasada daje parę prostych rad: nie noś przy sobie fortuny, nie zostawiaj wartościowych rzeczy w samochodzie, szczególnie w kamperze na dzikim parkingu i najważniejsze, nie epatuj złotem, smartfonami, smartwatchami, torebkami od Gucci, bo potem zamiast wspomnień z wakacji masz wspomnienie z posterunku policji. Więc pamiętajcie, we Włoszech trzymajcie portfele blisko serca i to nie tylko w sensie emocjonalnym, bo jak

Ami torebkami od Gucciego, bo potem zamiast wspomnień z wakacji masz wspomnienie z posterunku policji. Więc pamiętajcie, we Włoszech trzymajcie portfele blisko serca i to nie tylko w sensie emocjonalnym, bo jak

0: my będziemy w newsach o 16.30 uciekać przed żarem z nieba. Jakub Konieczkowicz.
1: Kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia. W samochodzie były narkotyki. To ustalenia policji po śmiertelnym potrąceniu 9-latka w Kuźnicy Starej na Śląsku. Wczoraj wieczorem auto zjechało na chodnik i uderzyło w chłopca, który poruszał się rowerem w pobliżu swojego domu. Dziecko trafiło do szpitala. W nocy zmarło.
2: Badanie alkomatem wykazało, że kierujący oraz pasażerowie byli trzeźwi. Od kierującego i pasażerów pobrano również krew do badań na obecność narkotyków. Wszystkie osoby podróżujące samochodem zostały zatrzymane.
1: Relacjonuje Joanna Wiącek, Głowacz z chłobuckiej policji. Na jutro zaplanowano przesłuchanie zatrzymanych. Alerty IMGW przed upałami w niemal całym kraju obowiązują do piątkowego wieczoru. Najgoręcej jest dziś w południowo-zachodnim narożniku Polski. Tam blisko 36 stopni. Z kolei w sobotę, jak wskazują synoptycy, gwałtowne burze oraz porywisty wiatr mają przechodzić przez większą część północnej, zachodniej i centralnej Polski. Polskie jabłka mają natomiast trafić na Filipiny. Pierwszy transport może być zrealizowany już z tegorocznych zbiorów. Jak zapowiada szef resortu rolnictwa, do Azji Południowo-Wschodniej może trafić także polska pszenica, cebula i borówki amerykańskie.

0: Dawid Kwiatkowski, Margaret. Drugie miejsce gorącej polskiej dwudziestki WSC2, a jutro ma być jeszcze bardziej gorąco. Kolejne notowanie listy tylko polskich hitów sk2.pl. Zdecydujcie, czy na przykład ten numer jeszcze bardziej was rozpali, a może go przygasić.
1: Reklama.
2: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz złoty 99 za kilogram. Cena z aplikacją. Cena przed obniżką 2,99 za kilogram. Chleb z suszonymi pomidorami i czosnkiem niedźwiedzim 400 gramów. Cena z aplikacją 6,49. Cena przed obniżką 6,99. Społem. Jakość wyższa od ceny.
3: E1 Gokart. Wejdź do świata prędkości. Nowoczesny dwupoziomowy tor E1 Gokart Kielce w centrum rozrywki Amfitoria czeka na odważnych. Urodziny, imprezy firmowe, zawody, szkółki, tu rodzą się emocje. Twoje wyjątkowe wrażenia zaczynają się na Ściegiennego 513. Rezerwacje kielce.e1gokart.pl.
4: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12:00 zapraszam.

0: zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki – Między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia!
1: Przeżyj magiczny wieczór w Sabbat Krajno. W każdą sobotę od 1 do 22 sierpnia zapraszamy na nocne zwiedzanie Alei Miniatur. Cudowny świat! Zjawiskowe iluminacje, setki świateł, niezwykły klimat i najpiękniejsze budowle świata skąpane w świetle nocy. Tylko 25 km od Kielc. Szczegóły na www.sabbatkrajno.pl.
2: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszą i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha! Pycha! Zapraszamy do naszych sklepów.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: Zgody. A ja idę na Jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Uwaga, ściśle fajne. Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to.
1: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
2: I po reklamie.

0: dla ciebie. To jest bardzo wskazane, aby przy takich hitach jak ten od Budki Suflera oprzeć rękę o otwarte okno od drzwi w aucie i bez pośpiechu tak delikatnie przyciskać pedał gazu, okulary na nosie i auto też lubi luz, który wrzucimy po 17 bez T2 z najlepszymi polskimi hitami, a wcześniej jest sprawdzone newsy o 17. I temat numer jeden dzisiaj, prawdziwa rakieta.
1: Reklama. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szerzej magiczny wieczór w Sabbat Krajno. W każdą sobotę od 1 do 22 sierpnia zapraszamy na nocne zwiedzanie Alei Miniatur. Cudowny świat, zjawiskowe iluminacje, setki świateł, niezwykły klimat i najpiękniejsze budowle świata skąpane w świetle nocy. Tylko 25 km od Kielc. Szczegóły na www.sabbatkrajno.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Witajcie ponownie, Wiktoria Kmiecik. Na kieleckich ulicach jeszcze niestety, drodzy kierowcy, postoicie. Czy to w centrum, czy na obrzeżach naszego miasta, a szerokim łukiem najlepiej omijać ulicę Łódzką, Malików, czy 1 Maja. Tam na pewno postoicie, większy ruch w okolicach Kadzielni czy Budeku. A co nas czeka dalej w pogodzie w Kielcach? Na termometrach w nocy około 20. Także bardzo przyjemna i ciepła noc nas czeka, a jutro nawet 35 stopni.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Po incydencie z rakietą premier dziękuje unijnym przywódcom i NATO za solidarność i gotowość do pomocy. Dziś nad ranem najpewniej rosyjski pocisk spadł na Lubelszczyźnie w związku z przekroczeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Korki dyplomatyczne zapowiada też MSZ. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Kiedy można się ich spodziewać?
11: Po ustaleniu szczegółów technicznych incydentu przez powołane do tego służby, takie informacje przekazał resort dyplomacji. Przebieg zdarzenia jest analizowany wspólnie z sojusznikami, a wsparcie i chęć pomocy płyną zarówno z Europy, jak i zza oceanu, mówił o tym premier Donald Tusk.

0: kontakcie z większością przywódców europejskich. Amerykanie są zainteresowani, żeby uczestniczyć w postępowaniu wyjaśniającym.
1: Temat omówili też ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy. Strona ukraińska zaproponowała też pomoc w dochodzeniu.
2: No, przypomnijmy, że do incydentów doszło w terenie niezamieszkałym i niezabudowanym. Nikt nie został poszkodowany. Tuż za polską granicą we Lwowie nadal trwa akcja ratunkowa po nocnym rosyjskim ostrzale. Spod gruzów zniszczonego 5-piętrowego budynku mieszkalnego wydobyto ciało mężczyzny, poinformowały służby. Liczba rannych wzrosła już do 36 osób. Łącznie zniszczono 2 bloki, uszkodzono blisko 30 budynków, w tym szkołę, 2 przedszkola i bibliotekę. Mieszkańcy dochodzą do siebie i wspominają noc z ostrzałem.
3: Proszę, to bez paniki.
2: Głównie to bez paniki. Ja jestem niewidomy, żona też. W pokoju posypało się na mnie szkło. Przewróciłem się, wyskoczyłem z mieszkania, szybko się zebrałem. Żona już też była gotowa, więc wybiegliśmy po prostu na zewnątrz. Tej nocy Rosjanie wystrzelili ponad 70 rakiet i ponad 250 dronów. Po zmasowanym ataku Wołodymyr Zełenski zaapelował do sojuszników o wsparcie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Na koniec smutne informacje ze świata sztuki. Zmarła Iga Cembrzyńska, aktorka, piosenkarka i scenarzystka, legenda polskiego kina i teatru. Artystka miała 87 lat.
4: Przeglądam social media i widzę zdjęcia z plaży. Też wrzucasz zdjęcia z wakacji? Plaża, góry i tak dalej?
2: Nie, jeszcze nie byłem.
4: Także. Dobra, ale jest plaża tutaj, widzę, więc dla tych, co na plaży, będą ruchome piaski od Barius Manxe w tej godzinie. A że można serducha bosą stopą malować na plaży, to i Zakopower się znajdzie z numerem boso. I dla tych, co wrzucają też zdjęcia ze szlaków z górskimi potokami na czole, to co najlepsze w SC2.
5: Najlepsze polskie hity.
4: Mówimy wam dzień dobry, Kamil Kowalski, Jakub Konieczkowicz, newsy. A jak przywitają się z wami Ania Wyszkoń i Wojtek Łuszczykiewicz?

0: W SC2 w zasięgu waszego wzroku to co najlepsze, czyli tylko polskie hity, ten przed chwilą od Goi. A w taką słoneczną pogodę, no właśnie, tak się rozmarzyłem, bo człowiek by może zjadł orzeźwiającego loda. Te można jeść śmiało, ale czego nie jeść, jak termometry przekroczyły 30 kreskę? A tutaj ludzie od prawidłowego żywienia, żeby w takie upały nie jeść fast foodów. Czyli takich tłustych potraw. Okej, spoko, zgadzam się, nie ma żadnego problemu, dlatego teraz delikatnie mam dla was coś.
1: To jest gwiazda Top of the Top Sopot Festival 2026.
0: Tak, Lady Punk wystąpią w oporze leśnej. Dopiero pod koniec sierpnia tam to będzie dużo fast foodów.

0: Ania Dąbrowska w głowie, w SC2, tylko najlepsze polskie hity. No to ja gram dalej, chociaż chwilkę, bo jeszcze Serca chciała coś powiedzieć.
1: Cześć, poczekaj chwilę. Chcę ci tylko przypomnieć, że wydałam właśnie singiel Czy będziemy się pamiętać. Mega nostalgiczny vibe na wakacje.
0: No to gramy.
2: Czy będziemy się pamiętać.
0: Nowość w SC2.

0: elektryczne gitary. Jestem z miasta. Pewnie był z miasta 78-letni Polak. Jest, który utknął w samochodzie, aż ratownicy za głowę się łapali. Czytam, wjechał na szlak dla pieszych w Alpach w Niemczech samochodem. I mówił, że tak go nawigacja poprowadziła. GPS. No GPS. Czyli gdy powie, słuchaj. SK2. Polskich hitów. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów już za chwilę. Oj, dziewczyno.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja. Producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Przygoda i adrenalina w Parku Linowym Kielce. Odważ się i wpadnij do nas. Czynne 7 dni w tygodniu. Mamy ponad 150 przeszkód na 8 ekscytujących trasach dla wszystkich w każdym wieku. Park Linowy Kielce ma najnowocześniejszy i najbezpieczniejszy system asekuracji. 100% fanu. Stadion Leśny vis-a-vis Dworku Binkowski. Park Linowy Kielce. Sprawdź nas na Facebooku Park Linowy Kielce.
6: Lato ma swój smak. Zatrzymaj go na dłużej i zakręć je w słoiku. W sklepach z Połem znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do domowych przetworów. Słoiki, wieczka, lejki i akcesoria do wekowania. Masz aplikację z Połem? Bo teraz tylko z aplikacją z Połem kupisz ogórki gruntowe za 2,99 za kilogram, a cena przed obniżką wynosiła 3,99 za kilogram. Śliwkę za 6,99 za kilogram, a cena przed obniżką wynosiła 7,99 za kilogram. Domowe przysmaki smakują najlepiej z Połem. Jak

0: Jakość wyższa od ceny. Szerzej magiczny wieczór w Sabbat Kaino. W każdą sobotę od 1 do 22 sierpnia zapraszamy na nocne zwiedzanie Alei Miniatur. Cudowny świat, zjawiskowe iluminacje, setki świateł, niezwykły klimat i najpiękniejsze budowle świata skąpane w świetle nocy. Tylko 25 km od Kielc. Szczegóły na www.sabbatkaino.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Fortis Bilard Kielce oraz Europejska Federacja Bilardowa zapraszają na Mistrzostwa Europy i Puchar Świata w Bilard Hayball Kielce 2026. Na starcie najlepsze zawodniczki i zawodnicy z całego świata. Wśród nich reprezentanci Polski i Kieleckiego Klubu, Mistrzowie Polski i Europy Katarzyna Wesołowska i Karol Skowerski. Hotel Grand, 2-9 sierpnia. Zapraszamy do kibicowania. Wstęp bezpłatny. Transmisja na żywo na tvsports.pl. Zawody pod honorowym patronatem Marszałek Województwa Świętokrzyskiego pani Renaty Janik.
3: I po reklamie.

0: Sandra Reiser w SC2 lepiej niż teraz pewnie będzie, bo polscy siatkarze jak rakieta pędzą do finału Ligi Narodów. O szczegółach już za chwilę. 18 wybije i newsy w SC2 Jakub Konieczkowicz już z nimi biegnie.
1: Reklama.
2: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą-Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
1: I po reklamie.
3: Wybiła 18, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Miejsce wybuchu badają śledczy, okolice przeczesują żołnierze WOT. To w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie spadła najprawdopodobniej rosyjska rakieta CH-101.
4: Samoloty to fajnie goniły to i zepchnęły, żeby nie było budynku.
5: Samolot to tak tu jeździł, a nie wiem czego, koło nas tak niziutko.
3: Mówili okoliczni mieszkańcy, z którymi rozmawiał Mateusz Chłystun. Materiał dowodowy zebrany przez śledczych trafi do biegłych z laboratorium żandarmerii wojskowej. Jedna osoba ranna, około 150 osób ewakuowanych. To po wybuchu gazu.

0: Gazu i pożarze domu w Tomaszowie Mazowieckim. W akcji gaśniczej działa 13 zastępów strażackich. Poszkodowana około 80-latka trafiła do szpitala. Polscy siatkarze w najlepszej czwórce Ligi Narodów. Biało-czerwoni pokonali w ćwierćfinale Ukrainę 3-1.
1: Trochę nerwowi byliśmy na początku tego meczu, ale najważniejsze to, że skończyło się jak się skończyło. Awansowaliśmy do półfinału.
0: Mówił przyjmujący Tomasz Fornal. W sobotnim półfinale polscy siatkarze zmierzą się ze Słowenią.
2: Fajnie byłoby mieć taki guziczek,

0: Mujący Tomasz Fornal. W sobotnim półfinale polscy siatkarze zmierzą się ze Słowenią.
1: Fajnie byłoby mieć taki guziczek,

Ano mogło. Anita Lipnicka w SC2. Jak to być mogło, że ona i on razem przez tyle lat. Ano może właśnie także ukończyli cyberbezpieczeństwo. Czytam, że kierunki techniczne wracają do łask i coraz więcej młodych teraz decyduje się na takie studia jak cyberbezpieczeństwo. A taki kierunek przydaje się w związku. SK2. W każdym związku, zwłaszcza jeśli chodzi o zhakowanie telefonu.

0: 25 po 18, czy wszystko jedno? Nie wiem, naciskamy guzik i lecimy.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Do roku 1985. Tutaj nas wehikuł wyrzucił obok kobiety, która jest symbolem polskiego rocka. Kora Jackowska, która właśnie w tym roku, 85, wydała singla zatytułowanego z Manamem Lipstick on the Glass. Promował on taki zagraniczny album grupy Wet Cat i w tamtym okresie wytwórnia, która współpracowała z zespołem, próbowała też właśnie w

Kora Jackowska, która właśnie w tym roku, 85, wydała singla zatytułowanego z Manamem Lipstick on the Glass. Promował on taki zagraniczny album grupy Wet Cat i w tamtym okresie wytwórnia, która współpracowała z zespołem, próbowała też właśnie w

0: rynki zachodnie właśnie tym numerem.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A, jeszcze ciekawostka. Marek Jaskowski, który tutaj gra na gitarze, też pierwszy mąż Kory. Bezpośrednią inspiracją do powstania podobno tego tekstu była szminka, która należała do kobiety o imieniu Mariola. A poznali ją w Londynie. Lipstick on the glass, szminka na szkle, ma nam w wehikule czasu.

Dawid Podsiadło, on też miał swoje lata i tworzył hymny w jednym z najbardziej kultowych festiwali muzycznych w Polsce, czyli Męskim Graniu. A na to rozdajemy w SC2 dla Was podwójne wejściówki i to codziennie. Jutro o poranku, słuchajcie uważnie, Ski 2. A może ten weekend spędzicie we Wrocławiu na Męskim Graniu? To dobra, to teraz kobiety przejmują stery. Babie Lato i nowość. Natalia, Bella, Katia, zrobić Wam coś do picia? Nie piję.

0: Jedna z najbardziej abstynenckich piosenek? Nowość od Babiego Lata, nie piję.
1: SK2.
0: W takie upały oczywiście zalecamy picie wody.
2: Autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
2: Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Centrum Rozrywki Amfitoria, Kielce Ściegiennego 513. Rezerwuj tor na bowlin.pl.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Uwaga! Codzienna przyjemność to zakupy z aplikacją Społem Kielce. Pobierz i ciesz się super ofertami tylko z aplikacją Społem Kielce. Arbuz złoty 99 za kilogram. Cena z aplikacją. Cena przed obniżką 2,99 za kilogram. Chleb z suszonymi pomidorami i czosnkiem niedźwiedzim 400 gramów. Cena z aplikacją 6,49. Cena przed obniżką 6,99. Społem. Jakość wyższa od ceny.
6: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
7: Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-opaki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
8: Idziemy na jagódki, na jagody. A ja idę na jagodzianki do piekarni pod telegrafem. Wyśmienite, prosto z pieca. Na drożdżowym cieście z aromatyczną kruszonką i ze świeżych jagód. Jagodzianki z piekarni pod telegrafem. Pycha. Pycha. Zapraszamy do naszych sklepów.
9: Uwaga, ściśle fajne. Do agentów od specjalnych zabaw. Mamy to.
10: Bawialnia Kids Planet w Kielcach. Miejsce pełne fantastycznej zabawy, urodzin i atrakcji dla grup zorganizowanych. Na urodzinach czeka kącik piękności dla małych dam i szalone farbowanie włosów dla chłopców. Po zabawie pyszne przekąski. Oferujemy także różnorodne strefy tematyczne, które pobudzają wyobraźnię i rozwijają umiejętności. Kids Planet, Kielce, Czarnowska 14. Wejście od parkingu w budynku Galerii Czarnowskiej. Więcej na bawialniakielce.pl i Facebooku.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
13: I po reklamie.

0: Od tego są wakacje, żeby być sobą, a pomagają nam w tym najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Perfekcyjny Perfekt z Łukaszem Drapałą teraz już na czele. Za mikrofonem usłyszymy ich także podczas Sopot Festiwalu. To jedna z gwiazd podczas wieczoru rockowego w drugiej połowie sierpnia. A już za chwilę 19 i wracamy do tego, co najlepsze w SK2 mamy. Polskie szlagiery.
1: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Lewis jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
8: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
10: Fortis Billard Kielce oraz Europejska Federacja Billardowa zapraszają na Mistrzostwa Europy i Puchar Świata w Billard Highball Kielce 2026. Na starcie najlepsze zawodniczki i zawodnicy z całego świata. Wśród nich reprezentanci Polski i Kieleckiego Klubu, Mistrzowie Polski i Europy Katarzyna Wesołowska i Karol Skowerski. Hotel Grand, 2-9 sierpnia. Zapraszamy do kibicowania. Wstęp bezpłatny. Transmisja na żywo na tvsports.pl. Zawody pod honorowym patronatem Marszałek Województwa Świętokrzyskiego pani Renaty Janik.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
13: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
14: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Weronika Wawrzyk, dzień dobry w ten upalny, wspaniały dzień. Mam nadzieję, że humory Wam dopisują, a jeśli chcecie się trochę schłodzić, to przypominam o basenie letnim przy ulicy Szczecińskiej. Moc wodnych atrakcji czeka na Was również w kieleckich basenach tropikalnych. Jest też basen na dachu. No i przypominam również o Noe Parku w Skarżysku Kamiennej, ponieważ tam rozrywka czeka na każdego, i tych mniejszych, i tych trochę większych.
0: Ostatni czwartek lipca. Świętują dzisiaj Julia i Piotr w kalendarzu, do tego Międzynarodowy Dzień Przyjaźni i Dzień Sernika. Który sernik jest waszym przyjacielem? Z rozynkami czy bez? No, ważne, żeby był puszysty, jak chmurka. Wtedy każdy kawałek sernika szybko znika.
18: Najlepsze polskie hity.
0: A takie kawałki mam dla Was w tej godzinie. Patrycja Markowska, Cookies, Piersi, Igo z Heleną, a to już kombi. I pokolenie w SC2. Zawsze jest czas na najlepsze polskie hity.

0: Japonię. Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Męskie granie, jutro przystanek Wrocław. Może tam zatańczysz ty o poranku, do kogoś z was trafi podwójna wejściówka na męskie granie.
2: SK2.
1: To jeszcze męski temat w SC2 z kolorowej prasy, czyli kolorowe kundelki, wysokie pantofelki, znany aktor Borys Szyc. W 4 miesiące schudł 15 kg. Czy to na pewno zdrowe? Nie wiem, czy zrzucenie 15 kg w 4 miesiące jest zdrowe. Dla mnie w tak krótkim czasie na pewno niemożliwe. Drogi kolego, Patrycja Markowska w SC2.

W ST2 czas na najlepsze polskie hity Igo i Helena, a w te wakacje te kraje cieszą się wśród Polaków największym zainteresowaniem, czytam w internecie. O, połowa wakacji za nami, zrobiono taki sondaż i uwaga, Włochy, Hiszpania i Turcja. Ale po co tam teraz lecieć za słońcem, skoro to przyleciało do nas? A do tego hity, które sprawiają, że można poczuć się jak w południowym słońcu. Nowość od Wiktorii Kidy. Co mi tam w ST2?

0: serce.
1: Złamane serce miała znana prezenterka, kiedyś prowadząca program Nasz Nowy Dom, Katarzyna Dowbor. Czytam w kolorowej prasie, że walczyła z awarią, ale teraz swojego domu. Poleciała do swojej nowej letniej chatki na Półwyspie Iberyjskim, w której już długo nie była, i okazało się, że jest awaria. Pękła uszczelka, woda ciekła z rury.
2: SK2.
1: Dom się popłakał na widok właścicielki. Też ma emocje.
2: Reklama.
3: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
2: I po reklamie.

0: w tym kawałku. Wskazane jest mieć włączony w aucie tempomat. Pas tempomat od Dawida Podsiadły w SC2. Niezłe tempo mają też piłkarze Rakowa, którzy grają obecnie w rewanżowym meczu z Walettą w Lidze Konferencji. Za pół godziny GKS Katowice musi odrobić jednobramkową stratę z Żyliną, a my nie tracimy czasu. Za chwilę Baranowski, Marisa, Wet Fingers na początek 20 w SC2. Hity stworzone na lato.
1: Reklama.
2: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wyprzedaj.

0: sierpnia. JESK. Scandinavian Sleeping and Living. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
1: Weronika Wawrzyczek, przypominam, że już w najbliższą niedzielę o godzinie 14 spotykamy się razem z Wami w Noe Parku w Skarżysku Kamiennej. Nasz letni patrol SK Summer City będzie miał dla Was mnóstwo gadżetów i oczywiście pozytywnej energii. To jednak nie koniec, bo również w niedzielę o godzinie 19 widzimy się razem z Wami podczas Dni Pawłowa. Tuż przed koncertem Ani Wyszkoni będziecie mieli okazję wziąć udział w konkursach i zgarnąć nagrody.

0: Tylko ja.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.

0: tam znać.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
0: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Weronika Wawrzyk, jeśli brakuje Wam planów na kolejne wakacyjne dni, to przypominam o Xtreme Kids. Czeka tam na Was wielki tor przeszkód, strefa trampolin, zjeżdżalnie, tunele i labirynty. Co się dla siebie znajdzie każdy bez względu na wiek. W wolnym czasie wpadajcie również do strefy E1 Gokart Przyściegiennego. Tam pośmigacie na gokartach i sprawdzicie, kto z Waszej grupki jest najszybszy i kto nie boi się wyzwań.

0: SK2.
1: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku. Wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: I po reklamie.
5: SK2. Kielce.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: club au vent. On ne sait pas trop mon sort. Hey, soto popląd, mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne. Hey.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: SK2 Kielce.
1: Siedzę w Reszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu.

rozpoznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie?